0: słońce na horyzoncie, rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz paść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.

rok, stary piach. Znowu jadę nad Bałtyk, bo chcę być sam. Z dala od tej Warszawy i od ich braw, co się nagle posypały jak. Chciałbym zadzwonić, ale się martwię, że znowu odbierzesz i znów będziesz miała rację. Dlatego sam leżę w zimnej wodzie.

0: numer na wielkie wejście do łazienki albo na wyjście z łazienki o tej porze. Alan Walker i Face w RMF Max jeszcze przez 6. Dzień dobry.
1: Dzień dobry wszystkim. Jest Filip Kliber, jest Karola Kowalska.
0: Jest Mateusz Barek.
1: Dziękuję bardzo. Słuchajcie, podobno coraz więcej pracowników tak zwanych młodych w rzeczywistości skraca swój czas pracy z 8 godzin do mniej, ma częściej przerwy, szybciej chce wyjść i go generalnie robi sobie ich więcej tych przerw. Dlaczego? Dlatego, że mówi, że 8 godzin to jest za dużo, żebyś za dużo.
2: No jest
1: tak,
2: za dużo.
1: Psycholog wyjaśnia, że to nie jest lenistwo.
0: Tylko?
2: Nie, to nie jest lenistwo, to jest spryt.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamię, coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

0: aplikację Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
4: Hity na maksa.
3: Poznań 93 i 5 FM.

0: O, ale to wjechało od samego rana. To Colors i Prima Donna w RMF Max. Fajnie, że wstajecie i fajnie, że już jesteście z nami.
1: Fajnie, że jesteście na nogach. Od której jesteście na nogach, dajcie znać na Facebooku i na Messengerze RMF Max, jak co dzień o tej porze pytamy was, jaka praca nie śpi. Mamy już tutaj całą galerię waszych prac, waszych zawodów, które dzielnie od samego rana pracują.
0: Pochwalcie się, kto nie śpi, dajcie znać. Jesteśmy z was dumni i jak nam nagracie, kto nie śpi, to my wszystkim powiemy, cała Polska będzie wiedzieć i tym, co śpią, przysięgam, pójdę, obudzę i powiem, kto nie śpi razem z nami.
2: To jest... Weź teraz telefon do ręki, wyślij nam głosówkę na Facebooka albo na Instagrama RMF Max i zobacz, jak to jest usłyszeć się na antenie, żeby cała Polska słyszała o twojej robocie.
0: Cała, podkreślam, wszyscy będą wiedzieć. Max.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: I po reklamie.

0: Nie, yeah, to była Sia, w sensie nie, że się widzimy, tylko to naprawdę była Sia.
1: Za chwilę się usłyszycie z najnowszym fleszem i prognozą pogody o 6.
2: Więc teraz to jest ostatni moment, żeby wziąć telefon i nagrać nam głosówkę na Facebooka albo Instagrama RMF Max. Jaka praca nie śpi, wariacie? Gdzie pracujesz?
3: Słuchacie RMF Max Poznania, to czas na flesz i najważniejsze informacje lokalne. Paulina Gołąb, zapraszam. Od 20 lat pilnują polskiego nieba i stacjonują w Poznaniu. Samoloty F-16 były rewolucją w polskim wojsku. Jak oceniają te maszyny poznańscy piloci?
4: To był niesamowity przeskok. Raz, że z postsowieckiej techniki i systemu szkolenia, system zachodni i użytkowanie sprzętu również zachodniego. F-16 to samolot wielozadaniowy, który sprawdza się w każdych warunkach bojowych tak naprawdę. W tej chwili widzimy, co się dzieje poza naszymi granicami. I to piloci mojego skrzydła, cała jednostka, której wysiłek się gromadzi na obronie granic powietrznych nie tylko Polski, ale i całego sojuszu.
3: Mówił szef drugiego skrzydła lotnictwa taktycznego w Poznaniu Norbert Chojnacki. W Krzesinach na co dzień stacjonuje 31 samolotów F-16.
5: Słuchacie RMF Max Poznań.
3: Nie drogocenne eksponaty i złote puchary, a historia zwykłych ludzi. Trwa budowa pierwszego tego typu muzeum w naszym mieście. Ekspozycja będzie opowiadać o nas, czyli poznaniakach. Takie ma być powstające Muzeum Mieszkańców na Starym Rynku.
6: To będzie muzealny hit, ponieważ to będzie muzeum, które opowiada o historii nas, poznaniaków, naszej tożsamości polskiej, ale również o wielonarodowości poznaniaków w różnych okresach historycznych. Będzie pokazywało Muzeum Mieszkańców tą mniej oficjalną część miasta.
3: Mówiła Aleksandra Sobocińska z Muzeum Narodowego w Poznaniu. Muzeum Mieszkańców ma zostać otwarte w połowie 2029 roku. Koziołkowe szaleństwo ma zapanować w Poznaniu. Tak nazwano konkurs, w ramach którego powstaną w naszym mieście nowe rzeźby tych zwierząt. Jesteśmy coraz bliżej rozstrzygnięcia tego postępowania, a ze szczegółami Przemek Wałczyński.
7: Celem akcji jest zamontowanie w miejskiej przestrzeni symboli Poznania koziołków, ale w nowej, atrakcyjnej formie. W konkursie mogą brać udział artyści, rzeźbiarze, architekci, czy osoby, które posiadają już doświadczenie w takich realizacjach. To od nich zależy, jak będą wyglądać nowe koziołki. Do drugiego etapu konkursu komisja wybrała 5 prac. Na razie nie wiemy, co kryje się za kodowym oznaczeniem, które opublikowano. Teraz uczestnicy przygotują wizualizację ze szczegółami swoich propozycji. Jeszcze w tym roku poznamy zwycięzców, dowiemy się też, jak będą wyglądać rzeźby, które staną w najważniejszych punktach Poznania.
3: I na koniec tego flesza, w podpoznańskim lesie nowożeńców i drzew okolicznościowych znów będzie można posadzić własne drzewo. Dęby można dedykować m.in. z okazji narodzin dziecka, urodzin czy rocznicy ślubu. Przy drzewku można także zakopać kapsułę czasu. Akcja odbędzie się 24 października. Obowiązują wcześniejsze zgłoszenia, a szczegóły znajdziecie na stronie Nadleśnictwa Babki. I to wszystko we fleszu RMF Max. To był poznański flesz w pigułce.
0: No i proszę, Messi kończy karierę, a ty ciągle w grze. I już ciągle na nogach. Świeży, a my ciągle z tobą.
1: A my robimy dla ciebie falę.
0: 3 minuty po godzinie 6:00, argentyńska fala. Filip Kliber, Karola Kowalska, Mateusz Marek,
1: dzień dobry.
0: Wiktor Waligura. Matko, ile ludzi.

0: Axwell, to jest Bon, to jest Whatever Terzio. To jest 9 minut po 6.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Jesteśmy z wami, wbrew pozorom jesteśmy. I najlepsze jest to, że wy też jesteście przy radiu i cokolwiek rano robicie, to macie włączone RMF Max. Pytaliśmy was, jaka praca, nie śpi. No i słuchajcie, mamy absolutną galerię nagrodzonych dzisiaj. Bardzo prosimy.
4: Jak to, kto nie śpi? Ja nie śpię, ja jadę. Ja nie mogę spać.
0: Nie, teraz to już nikt nie śpi. Każdy obudzony. No. To
5: jest... Nie śpią koordynatorzy na lotnisku, także balice pozdrawiają.
0: No, przy okazji niezłych lotów życzymy, nie wiadomo, od samego rana.
6: Nie śpi technika sceniczna.
7: O, no to jesteśmy gotowi na występ. Dawaj, rozkładaj, dawaj.
3: Światło bardziej na mnie.
8: Instalator rurociągów Holandia. 4 godziny na nogach.
0: No wiadomo, w Holandii to rura od samego rana musi być, nie?
1: Słuchasz Poranka RMF Max.
0: No i przy okazji gramy wam najlepsze hity, tak żebyście byli od samego rana pobudzeni. Somber i My Buddy. Isn't ready.
7: I on o tej róże jeszcze od rana, no nie wierzę.
0: Jesteście niesamowici. Ekipa RMF Max, najlepsza na świecie.

0: Lecimy ze środą razem. Sylwa Bampa, On Tonight w RMF Max, 19 minut po godzinie 6. To jest Wstawaj, nie udawaj. I to są wszystkie informacje, które musicie mieć, bo resztę mamy dla was tu i teraz.
1: Arabscy turyści narzekają sobie na ostrą politykę górali w Zakopcu.
0: Ojoj.
1: I okazuje się, że w Zakopcu im wystawiają mandaty bez ostrzeżenia, na przykład, że jest to drogo. No widzicie, no takie rzeczy tam są, no.
2: No to nie wiem, jak nie narzekają na zdjęcia z białym misiem, no to chyba jednak nie jest wcale za tanio.
0: No oni chyba jeszcze nie wiedzą, za co góra, ale mogą kazać im dopłacić.
3: Reklama.
4: Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
3: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
5: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: To kim chciałbyś zostać w przyszłości, Jasiu?
7: Chciałbym być budowniczym. Umiem ładnie budować.
6: To ciężka praca, Jasiu.
7: Wcale nie taka ciężka. Wystarczy kupić narzędzia Stanley. To najlepszy sprzęt na budowie. Proszę sprawdzić na domitech.pl.
6: A ty kim chciałbyś zostać? Na domitech.pl znajdziesz narzędzia dla chłopców małych i dużych. Zapraszamy po elektronarzędzia w najlepszych cenach. Sprawdź na domitech.pl.
8: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
9: Jesień, mniej słońca i znowu wszyscy o tej witaminie D.
10: A wiesz dlaczego?
9: No właśnie nie.
10: Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
9: Okej, punkt dla witaminy D. To którą wybrać?
10: Ja wybieram suplement diety witamina D3 od Swanson.
9: Swanson?
10: Mądra suplementacja już od 57 lat.
9: To brzmi jak przemyślany wybór.
11: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
12: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
13: Kochanie, słyszałeś to?
14: Spokojnie, to pewnie tylko duch.
13: Duch?
14: To Halloween w Zamku Książ.
15: Miało być trochę strasznie.
13: Trochę? Tam różne wnętrza, ciemne korytarze i te odgłosy.
15: Mówiłaś, że lubisz dreszczyk emocji.
13: Tak, ale przy filmie, pod kocem, w domu.
15: Wracamy?
13: Teraz? Nie ma mowy. Idziesz pierwszy.
16: Halloween w Zamku Książ wspiera Tauron Polska Energia. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzech.pl i przekonaj się, kto pierwszy krzyknie.
17: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
18: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
17: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
19: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
20: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
19: Z PSB zawsze się da.
17: I po reklamie.
21: To jest RMF Max.
22: Hity na Maxa.
23: Poznań 93,5 FM.

0: To jest taki numer, że można sobie wyobrazić, że jest się bohaterem, bohaterką serialu i to tym głównym. To jest RMF Max i w pół do siódmej.
1: Wstawaj! Nie udawaj! Kliber, Karola i Mateuko.
2: A chodźcie się z nami jakoś pobawcie, coś śmiesznego.
0: Ok.
2: Obudźmy razem Polskę i pokażmy, że mamy dużo fantazji. Gdzie są klucze?
3: Dzisiaj Mateuko schował klucze w bardzo wyjątkowym miejscu.
0: O!
2: Gdzie są klucze? To jest edycja biuro.
3: Więc teraz słuchasz, jak to brzmi.
0: Aha.
3: I nagrywasz nam głosówkę na Facebooka albo Instagrama RMF Max.
0: A to już jest podpowiedź, Mateuko.
2: A to są tylko takie dodatkowe efekty dźwiękowe.
3: Gdzie Mateuko dzisiaj schował klucze? Facebook, Instagram jest do waszej dyspozycji. Pamiętajcie, nie ma absolutnie złej odpowiedzi i zobacz, jak to jest usłyszeć się na antenie RMF Max.
1: Słuchasz Poranka RMF Max.
2: Odezwij się, zwłaszcza jak nigdy wcześniej do nas nie pisałeś.
3: Nigdy.
0: Czekamy.
3: Głosuwa Facebook i Instagram RMF Max. I słuchaj sobie przy okazji najlepszych hitów MJ Deli i Deli Supreme. 31 minut po godzinie 6.

0: Od razu środa jest lepsza, kiedy wlatuje Kaigo na antenę RMF Max. 21 minuty do godziny 7, a my szukamy razem z wami kluczy, które schował gdzieś Matełko. Brzmi to w ten sposób i wiadomo, że nie ma złych odpowiedzi, wy ekipa jesteście najlepsi.
1: Gdzie są klucze? Ale to biuro. Posłuchajmy, co wymyśliliście.
2: Wydaje mi się, że Matełko zostawił klucze w torbie na laptopa.
1: No, niezły. Jest to w biurze, bywa, no.
3: Teraz uwaga, bardzo biurowo.
4: Hej wszystkim, klucze są w opakowaniu po ciastkach.
1: No wiadomo, a w każdym biurze ciastka są schowane w apteczce.
0: No i też przy okazji jest zawsze koperek, który jest ukryty w pudełku po lodach, nie?
1: To jest w kuchni, w edycji kuchnia to było. Jezu, sorry, Filip, no. Ty byłeś kiedyś w biurze?
0: Byłem, kiedyś.
3: Mhm. Zwiedzał. Teraz mój ulubiony.
5: Wiesz, gdzie są klucze? Tam, gdzie je ostatnio położyłeś.
1: I ona jedzie na ciebie.
3: Jakby któraś z was dziewczyny chciała to puszczyć swojemu na przykład mężowi, to możemy wam tą głosówkę podesłać.
0: Aż się przestraszyłem, ale my ekipa jak zawsze nie zawiedliście.
1: Po to jest ta zabawa właśnie. Reklama.
6: Zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20/80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.
7: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
8: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
9: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
11: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
12: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
3: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
2: Z PSB zawsze się da.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
6: Majka!
7: Wojtek!
8: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
9: Hi, this is Britney Spears.
10: Hi, this is David Guetta.
11: RMF Max.
12: Poznań 93 i 5 FM.

0: Niko, am I wrong? 10 minut do godziny 7. Zdrówko.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Dzień dobry, już wróciłam po kichaniu.
3: A od stycznia to w ogóle będziemy mogli zarejestrować samochód w M-Obywatelu. Nie będzie trzeba iść do urzędu, ani w ogóle wychodzić z domu.
2: Ja czekam w ogóle, aż w M-Obywatelu będzie można, nie wiem, już pizzę Książura sobie zamówić, bo tam można już wszystko naprawdę.
1: Poranka RMF Max.
0: To będzie hit.
3: Ale jest przyszłość, nie? To jest przyszłość. Rozwój.
0: Polska.

0: A jaka ta pogoda będzie, dowiecie się punktualnie o godzinie 7. Zostańcie z RMF Max, bo już za chwilę Flash Sport i właśnie prognoza pogody we Wstawaj, nie udawaj.
1: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Nie daj się wyprzedzić. Wsiądź do Fording T5, zanim zrobią to inni. Teraz T5 może być twój za 99 900 zł brutto. Muskularna sylwetka przyciąga spojrzenia, a bogate wyposażenie zapewni komfort każdej podróży. Skorzystaj z wakacyjnej wyprzedaży. Pamiętaj, liczba SUV-ów Fording T5 w specjalnej cenie 99 900 zł jest ograniczona.
5: Zapraszamy do dealera. Matsuoka Poznań Baranowo, ulica Rolna 23.
6: Cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
8: Jesienią wszyscy nagle przypominają sobie o witaminie C.
9: Wiesz dlaczego? Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
8: To całkiem sporo potrafi. Którą wybrać?
9: Ja wybieram suplement diety witamina C z dziką różą od Swanson.
8: Swanson?
9: Mądra suplementacja już od 57 lat.
8: Przekonuje mnie to.
10: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
11: Świeci się check engine, ABS, airbag i jeszcze trzy kontrolki, których nawet nie znasz. To nie choinka. To znak, że czas zadzwonić do legalnej stacji demontażu Capral Car. 515-111-111. Odbieramy auto za darmo i płacimy gotówką. Capral Car. 515-111-111. 515-111-111.
12: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.

Ankę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: kg oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 15,99 za kilogram. Biedronka.
1: I po reklamie.

0: Monika. Tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Poznań 93.5 FM.
6: Środa, 7 października, 7 rano, jest Flash Sport i Pogoda. I Ania Łopuszańska.
7: Jestem ja. Dawid K. z zarzutami był wczoraj przesłuchiwany w stołecznej prokuraturze. Przypomnijmy, lekarz bez specjalizacji został kierownikiem SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie. Miał zarobić w ciągu roku ponad 1,5 miliona złotych. Prokuratura nie chce na razie podawać szczegółów.
8: Bo prokuratura chce o nich powiedzieć więcej podczas popołudniowej konferencji. Wtedy zapewne też dowiemy się, czy Dawid K. przyznał się do zarzucanych mu zarzutów i jak się zachowywał podczas przesłuchania. Przypomnę, że jedno ze śledztw dotyczy oszustwa na ponad 0,5 miliona złotych. Drugie, nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego.
7: Tyle Michał Radkowski, a my do tematu jeszcze wrócimy. Przenosimy się teraz na rynek motoryzacyjny, bo tam widać solidną zmianę w trendach. Samochody elektryczne pierwszy raz w historii wyprzedziły pojazdy benzynowe. Od początku roku do początku września w Unii Europejskiej zarejestrowano 1,640,000 samochodów na prąd, a tych benzynowych było 6,000 mniej. Co piąte auto na naszych drogach jest też zasilane na baterie. Piłkarska legenda żegna się z Argentyną. Tej nocy w Buenos Aires Lionel Messi rozegrał swój ostatni mecz w reprezentacji. Argentyna wygrała starcie z Beninem 3-0, mistrz świata strzelił jednego gola.
9: Allí va Leo, va Messi, Messi, gol!
7: Messi rozegrał 208 meczów w reprezentacji Argentyny.
10: Voy a trañar.
7: Będę tęsknić za bronieniem barw reprezentacji, ale teraz będę po tamtej stronie z wszystkimi wami, kibicując wszystkim tym chłopakom, zawsze razem. Podkreślał tuż po meczu Leo Messi. A do sportu jeszcze oczywiście wrócimy. Aktywność fizyczna tymczasem może nam się przydać. Jesienią częściej stawiamy na kaloryczne przekąski. Krótsze dni obniżają poziom hormonów szczęścia, a mózg szuka po prostu szybkiego źródła energii. Takie podjadanie to ponoć częste zjawisko teraz, ale dajmy się wypowiedzieć samym zainteresowanym.
11: Nie mam tak. Ja mam jakby ustalone sobie godziny posiłku i w takiej godziny posiłku sobie jem.
12: Taki rygor.
11: Tak, troszkę, no.
13: No proszę zobaczyć.
12: Piękna pizza.
13: Ale tyle zostało.
7: Z mieszkańcami Lublina rozmawiał Dominik Smaga.
0: Jakie sezonowo, to cały rok działa.
5: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 awansowała na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy w Serbii i Albanii. To akurat zasługa Greków, którzy wygrali z Irlandią Północną tylko 1-0. Zostawiamy murawę i przenosimy się na korty. Nowak Djokovic zanotował kolejne zwycięstwo w turnieju ATP w Pekinie. W finale Alex de Minaur skreczował na początku drugiego seta. Djokovic zgarnął 102 tytuł w karierze. A właśnie w tej chwili na kort powinna już wychodzić nasza tenisistka Iga Świątek. Walczy o awans do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Pekinie. Zmierzy się z Amerykanką Iwą Jowić.
5: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Pogoda dziś najwyraźniej pomyliła październik z latem. Będzie ciepło, miejscami na południu i południowym zachodzie nawet do 23 stopni, no więc kurtkę traktujemy jako taki modny dodatek niż konieczność od piątku. Fatalnie, dlatego polecamy skupić się na tu i teraz.
5: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
6: Mi przyszło do głowy, że ta kurtka to fajne, ja mam ładne kurtki.
7: Masz ładne?
6: Ponoszę, ale no. Jak będziecie mieć gdzieś w kurtce, to właśnie wiedzcie, że to jest dla urody.
0: Ja jak Ania zaczęła łączyć jesień i kurtka, to słowo na kurtę mi się akurat zaczęło...
6: Jen Filip!
7: O nie, Filip, co ty?
6: Zaczynamy kolejną godzinę. Wstawaj, nie udawaj.
7: Ale już bez Filipa.

0: Najlepsze towarzystwo w drodze do szkoły, w drodze do pracy. David Guetta, One Republic w RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: A już teraz o 10 minut po godzinie 7. Czas na ulubioną zabawę do tablicy, proszę!
4: Kto chce, ten się zgłasza, kto nie chce, ten słucha i się świetnie bawi. Szukamy ludzi, którzy jadą z dzieciakami do szkoły.
0: Stówka kieszonkowego dla dzieciaków jest dzisiaj do zgarnięcia.
4: No. Także ekipa, która jest na pokładzie waszego samochodu, to czas na was. Wymyślcie nazwę swojej samochodowej drużyny
3: i wyślijcie ją pod numer 3001 bez absolutnie żadnych dodatkowych kosztów. A z kolei...
2: Dzisiejsza kategoria
4: to język polski.
0: Czyli doprecyzujmy. Wymyślacie nazwę swojej samochodowej drużyny. Ta nazwa musi być związana z językiem polskim i potem również z językiem polskim związane będą pytania, które będziecie nam dzisiaj zadawać na antenie.
3: Także teraz wysyłajcie nazwę swojej drużyny pod numer 3001.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
4: Do zgarnięcia stówka kieszonkowego.
0: Ale fajnie.
4: Warto. To istotne.
0: Można nas przepytać z bieżącej, podstawówkowej wiedzy z tylnego siedzenia.
3: Się przepytaj, daj spokój.
0: 3001.

0: Jonatan, Liwka, PZ. Oni obejmują noce, a my was o poranku. To jest RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
0: Tym razem obejmujemy ekipę bez hamulców ortograficznych, bo to jest zabawa do tablicy. Proszę, jest. A na pokładzie samochodowej ekipy mamy całą uśmiechniętą trójkę.
3: Ta mama Karolina, tata Łukasz, córka Maria. Siemanko.
4: Dzień dobry.
5: Siema, siema. Jezus. Tu ekipa hamulców ortograficznych.
0: Yes. Super, super, że jesteście. Dzisiejsza kategoria to język polski, a grillowany będę ja.
4: No właśnie, ja nie wiem, czy tak dużo mówisz, za chwilę będziesz odpowiadał.
0: Także słuchajcie, czy Maria jest gotowa, żeby zadać pytania? O, jest gotowa, Maria.
6: Zadowolona, widzę, zachwycona.
0: Bliżej do telefonu, Marię, i odpalamy zabawę.
2: Do tablicy, proszę.
0: Maria, antena jest twoja.
4: Mateuko, nie patrz na tą ściągę, nie pomoże.
0: Wiem,
4: ci już.
0: Proszę. Maria, zadawaj pytania.
7: Jak się pisze Grzeg Żółka?
3: O rany, ręką na przykład można było na komputerze pisać.
0: Co, bo masz autokorektę, nie? To ci tak. Nam poprawia, no.
3: Dobra, strzelam. Pierwsze że RZ, drugie że z kropką.
4: Jezu, nie jest. A tak. U jeszcze jakie jest?
3: U zamknięte.
0: A już Maria ci powiedziała. Chłopie!
3: Kurczę, Maria ale to jest takie popularne słowo. To jak to się pisze? Przez dwa że z kropką, czy? No dobra.
7: Jak się pisze?
4: To powinieneś wiedzieć, a nie dziecka pytać.
3: Dobra, drugie pytanie.
5: Kropką u zamknięte.
0: A, no właśnie, no ale Mateuko tylko zna otwarte. Dobra, dawaj Maria, drugie pytanie.
7: Jak nazywał się Tomasz Izabeli Łęcki?
3: O nie!
5: Jak nazywał się Tomasz Izabeli Łęcki?

0: Ale wiem, wiem, dziękuję, doceniam. To on się nazywał ojciec.
1: Yes! Wszyscy wygrali, Marysia, do ciebie wędruje stówka kieszonkowego na głupoty, na przyjemności, wydawaj na co chcesz.
0: Uratowałem się z tej grzegżółki. Dobra, może kup sobie coś w sklepie Wokulskiego.
2: Poranka RMF Max.
3: O, to była mocna rozgrywka. Ale Matełko, wiadomo, że języka polski nigdy nie był najmocniejszy. 17 minut po godzinie 7. My się będziemy jutro bawić w zabawie do tablicy, proszę.
0: A Maria leci na autobus, wiemy.

0: Robin Schulz i Take It Slow o godzinie 7.20 w RMF Max.
1: No i ważne informacje dla was. Słuchajcie, czytamy właśnie, że pod Krakowem stanął seromat i są tam świeże sery i oscypki.
2: Fajnie. A czy obok jeszcze ktoś mógłby postawić bułkomat, na przykład masłomat i pomidoromat, tak żeby można było szybko w jednym miejscu zrobić.
1: Śniadaniomat oczywiście.
0: Ale to musi pachnieć.
3: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Twoje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Budujesz lub modernizujesz dom? Inwestujesz masę pieniędzy w efektywne źródła ciepła i skuteczną termoizolację? Nie zapomnij o szczelnych i stylowych oknach. Postaw na polskie okna PCV Bros spod poznańskiej fabryki w Buku. Okna PCV Bros to nowoczesne i niezawodne profile Salamander. Doskonałe właściwości termo- i dźwiękoizolacyjne. Jakość i spokój na lata w doskonałych cenach. Poznaj okna Bros z Buku na bros.poznań.pl.
3: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, prydkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: Nie daj się wyprzedzić. Wsiądź do Forging T5, zanim zrobią to inni. Teraz T5 może być twój za 99 900 zł brutto. Muskularna sylwetka przyciąga spojrzenia, a bogate wyposażenie zapewni komfort każdej podróży. Skorzystaj z wakacyjnej wyprzedaży. Pamiętaj, liczba SUV-ów Forging T5 w specjalnej cenie 99 900 zł jest ograniczona.
6: Zapraszamy do dealera. Matsuoka Poznań Baranowo, ulica Rolna 23.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Jungle Night powraca do outletu Factory Poznań. -50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Puma, Adidas, Yes, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Poznań.
10: I po reklamie.

0: 31 minut po godzinie 7. Dua Lipa w RMF Max. Nie mogło być inaczej.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: To a propos bycia Houdinim właśnie, to pizza książulo, książula pizzula, to jest prawie 1800 kalorii, a to jest mniej więcej tyle, ile człowiek potrzebuje na dobę. Mhm. No chyba, że jest naprawdę wielkim chłopem, to jeszcze można coś więcej dojeść. To połowa tej pizzy ma mniej więcej tyle kalorii, co cały kebab.
3: Aha, ludzie, no. Okej, czyli to dlatego najbardziej popularna pizza w Szwecji to jest pizza z kebabem, tak? Bo jesz dwie rzeczy, ale kalorie położone na inne kalorie się zerują, więc teoretycznie jesz ich mniej, tak?
0: Poczekajcie, bo dzienne zapotrzebowanie kaloryczne, tak? To o to chodzi.
3: 1800.
0: Bo mi się tutaj nie zgadza, bo te pizze to się je przez jakieś 15 minut, a nie przez cały dzień.
3: Poranka
0: RMF Max. Ja nie rozumiem. Przysięgam wam. No nie rozumiem, no.
3: Teraz ci wytłumaczymy, a tymczasem...
2: Dlatego pizza jest na kawałki krojona.
3: California Love. 3:30.

0: Do śniadania, do kawy, do pracy, another i talk to you gra dla was specjalnie w RMF Max. To jest Wstawaj, nie udawaj, 20 minut zostało do godziny 8.
1: No ale to jest dzisiaj bardzo ważny dzień. Dzisiaj jest dzień złotej kumulacji i mamy naprawdę świetne info.
2: Dzisiaj mija dokładnie rok od ogromnej wygranej w sejfach, ponieważ rok temu Magda z Krakowa wygrała 1 140 000 złotych.
0: No i słuchajcie, historia, jak wiemy wszyscy, lubi się powtarzać, dlatego dzisiaj, rok później, macie aż 2 szanse na zgarnięcie 1 140 000 złotych.
1: No my byśmy chcieli, żeby to się powtórzyło, dlatego jednym SMS-em wchodzisz do 2 finałów i to aż 2 szanse na cały ten hajs.
2: Zgłoszenie SMS-em z hasłem MAX na numer 7467 za 4,92 z VAT-em albo przez stronę rmfmax.pl.
0: Jeden SMS i szansa na 2 finały. No to brzmi całkiem fair, prawda?
1: Tak. Hasło MAX na 7467.
3: Reklama. Zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20/80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.
4: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą? Cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka! Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
5: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
6: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
7: Jesień już tu jest. Zajrzyj do Zico Apteki i odkryj produkty Zinik w stale niskich cenach. Sprawdź suplementy diety z witaminą C i D marki Zinik w stale niskich cenach oraz zobacz pozostałe produkty z naszej oferty. Sięgnij po suplementy diety Zinik, które odpowiadają Twoim potrzebom. Zico Apteka, Twoja polska apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka z o.o.
8: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Zajrzyj do Zico Apteki i skorzystaj z rabatu do minus 50% na wybrane produkty w okresie jesienno-zimowym. Zadbaj o zdrowie swoje i swoich bliskich. Sprawdź aktualną ofertę. Zico Apteka. Twoja polska apteka.
10: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
11: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
12: I po reklamie.
13: Don't let me go.
14: Z tej strony Asia.
15: Tu Ola i Jarek.
16: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
17: Cześć, tu Oskar Cyms.
18: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
19: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

0: Przyspieszamy poranek. Offenbach i Four to the Floor to jest RMF Max. 10 minut do 8.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: A my mamy rekord. Tylko nie rekord skoczni, ale mamy rekord w programie 1 z 10, ponieważ pan Sebastian w historii ponad 30-letniej tego programu ustanowił absolutny rekord. Zdobył ponad 1000 punktów. Jeszcze nikt tyle punktów w 1 z 10 nie zdobył, nie?
4: I wszyscy są zachwyceni tym, jaką ma wiedzę, jaki jest fantastyczny. I nareszcie odwrócił uwagę od ślubu bez aliansu i podcastu Heizera i od pizzy tego influencera, no.
0: Ja myślę, że pan Sebastian tyle razy mówił na siebie, że musi teraz zmienić ksywę na Sebastian.
1: Poranka RMF Max.
3: Na siebie. 7:50, na siebie. Karol G, na siebie.

0: męskie granie orkiestra. I ciebie też bardzo. No my was bardzo, bardzo.
1: 4 minuty są do godziny 8. My bardzo, bardzo serdecznie was zapraszamy, żeby pozostać z RMF Max.
2: Tak jest. Flash, sport, pogoda, to wszystko już za moment, a za moment też jest 8, więc jak się spieszycie na 8, to spieszcie się jeszcze bardziej i za chwilę wracamy z najważniejszymi informacjami.
1: Cenna rada. Śpieszysz? Śpiesz się bardziej.
3: Reklama. Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4490.

0: Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
1: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela kawa ziarnista Dallmayr kilogram 54,99 za opakowanie. Oferta ważna do 10 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 55,99.
2: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
3: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
2: Pewne zwycięstwo.
3: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
4: Zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20/80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.
5: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
0: I po reklamie.

0: z tej strony Krzychu.
1: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
2: Hi, this is Denzel.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
6: Jest 8 na zegarach, czas na Flash Sport i prognozę pogody w RMF Max.
7: Na otwarcie o poranku dajemy Wam znać, że dziś zapadnie ważna decyzja, szczególnie dla kredytobiorców. Rada Polityki Pieniężnej poda, co ze stopami procentowymi. Wśród ekonomistów pojawiają się głosy, że pójdą w górę, ale dyskusja będzie gorąca.
8: Myślę, że się zbliżamy do poważnej dyskusji na temat właśnie niestety reakcji.
7: Mówi Ludwik Kotecki z Rady, a uzasadnia to tym, że w zeszłym miesiącu inflacja wzrosła do 4%. Mimo wszystko część ekspertów przewiduje, że stopy pozostaną nietknięte, a ewentualna podwyżka czeka nas dopiero za miesiąc. No a my śledzimy też pracę polityków na wiejskiej. Podczas dzisiejszego posiedzenia Sejmu posłowie mają uchwalać szereg ustaw, które podniosą opodatkowanie napojów energetycznych. Podrożeje też alkohol. Produkty mają być o kilka złotych droższe. No i ponoć wszystko dla naszego zdrowia, bo wysokie ceny mają nas skutecznie zniechęcić do kupowania. No a w niedzielę mieszkańcy Krakowa znów ruszą do urn. W drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenckich zmierzą się Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Nowy prezydent stolicy Małopolski będzie mierzył się z potężnym zadłużeniem miasta. To blisko 9 miliardów złotych na koniec roku. AI ma wspierać lekarzy. Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich testuje system oparty na sztucznej inteligencji. Rejestruje rozmowę specjalisty z pacjentem i zamienia ją w tekst.
9: Nie stawiamy tutaj na rozwiązania, które mają zastępować ludzi, tylko pomagać im w wykonywaniu codziennej pracy. Pacjent przede wszystkim dzięki temu uzyskuje jak najwięcej uwagi lekarza. Lekarz już nie musi skupiać się na tym, w jaki sposób prowadzić taką dokumentację medyczną, tylko system wykonuje to za niego.
7: Mówił Mariusz Nowak, dyrektor siemianowickiej oparzeniówki. Zanim w sporcie jeszcze sygnał z dróg, słuchajcie, konkretnie z Krajowej Siódemki na Mazowszu w pobliżu Łomianek między Nowym Dworem Mazowieckim i Warszawą. Dostawczak wjechał w bariery, zablokowany jest pas w kierunku stolicy.
5: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: Iga Świątek walczy właśnie o awans do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Pekinie. Na korcie Capital Group Diamond obserwujemy zacięty pojedynek z Amerykanką Iwą Jowicz. No i na ten moment przewaga Świątek. Pierwszy set wygrany w pięknym stylu. Zmieniamy dyscyplinę. Chorwacja przegrała z Hiszpanią w meczu czwartej kolejki Ligi Narodów. Wynik 2-1. Świetne spotkanie ma za sobą reprezentacja Anglii, która pokonała u siebie Czechów 3-0. Dwie bramki zdobył Harry Kane. Z boisk przenosimy się jeszcze na koszykarskie parkiety. Polacy pokazali klasę w Pucharze Europy FIBA. Za Stal Zielona Góra pokonała Olajbaniarz Loszolnoki 90-80. A dzięki Warszawa wygrały na wyjeździe z Estonii Tartu Likol 103-76.
5: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: Jesień jeszcze dziś będzie dla nas łaskawa. W prognozach sporo słońca, wciąż przyzwoite wartości na termometrach. Okolice 19 w Szczecinie do 21 stopni w Warszawie, 22 to Kraków, Rzeszów. Północ kraju z zachmurzeniem, ale to przejściowe. Natomiast od piątku diametralna zmiana. Słuchajcie, niestety stery w całej Polsce przejmą szarości, a na termometrach zagoszczą trzynastki.
5: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
4: RMF Max, hity na maksa.
10: 13 w piątek na termometrach, to i tak dobrze, że nie w kalendarzu ta trzynastka.
11: Ja jedę w góry.
10: To nie piątek, trzynastka na pewno.
11: Co, w górę?
10: To na narty,
11: no, jadę
10: na
11: w góry. No nie, przejście.
10: Okej,
11: szalone. 8-4, ruszajmy w drogę w ten dzień. Fajnie jest z wami.
10: Wstawaj, nie udawaj. Do 9:05.

0: wszystkie dziewczyny z Kalifornii teraz robią tak robi Katy Perry i California Girls, czyli my wszyscy. I słuchajcie, RMF Max o poranku.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: A z Kalifornii przenosimy się do Węgier, ponieważ węgierskie gangi grasują na ulicach.
4: Co? No,
5: co robią?
3: Tak to brzmi. Gangi butelkowe, tak się właśnie nazywają, ponieważ normalnie przyjeżdżają te gangi z innych miast pociągiem i nie tylko wykradają sobie butelki nawzajem z te gangi, ale też włamują się do domów, żeby komuś te butelki ukraść.
5: Ale poczekaj, ale mówimy o tych butelkach takich, co się wrzuca do kaucjomatu?
0: Dokładnie tak. Do tego tam to doszło?
3: Tak, że tam, wiesz, 50 forintów masz za taką buteleczkę, nie? No.
4: Rany,
5: a ty trzeba jakiegoś stróża postawić koło kaucjomatu.
0: Tak, kaucjomaty na posterunkach policji powinny być.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
5: No, także jak mieszkacie na Węgrzech i nas słuchacie, to pozdrawiamy po pierwsze, a po drugie butelki teraz chowamy do skarpety.
0: O!
5: Jak to wasza inwestycja, to w skarpecie najbezpieczniej, wiadomo.

0: Zalia w RMF Max. To jest Wstawaj, nie udawaj. No i o tej porze chyba trochę sobie wrócimy do tematu sportu, bo Leo Messi kończy karierę, skończył już reprezentacyjną.
1: Messi, wróć.
2: W związku z tym chcielibyśmy was spytać, słuchajcie, gdybyście wy dzisiaj kończyli pracę, karierę, odchodzili generalnie, to co byście powiedzieli tak na odchodne w pracy, tak wszystkim, tak właśnie?
3: Dziękuję bardzo. Kocham was wszystkich.
0: Fajnie się z wami pracowało, jesteś najlepszym szefem.
1: Nagraj nam głosówkę na Facebooka albo na Instagrama RMF Max, szczególnie jeżeli jeszcze nigdy tego nie robiłeś.
2: Tak, może być takie z zaciśniętymi zębami, ale nie musi, wszystkie pomysły są dozwolone. I słuchajcie, kto nie chce, nie nagrywa i bawi się świetnie, a kto chce, ten nagrywa i robi innym dzień. I tak to wygląda, no.
0: Messenger, Instagram, RMF Max. O co pytamy? O to, co powiedziałbyś na odchodne, gdybyś dzisiaj w pracy kończył karierę. Nagraj głosówkę i bawmy się razem. Można też robić notatki, kiedyś może się przydać.
2: Tak,
0: akurat
2: tak.
0: Taki tekst. Messenger RMF Max.
2: Jestem wdzięczny, dziękuję Akademio, dziękuję wszystkim, którzy ze mną pracowali.
4: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
5: Reklama.
6: Skała Afrodyty, plaża Nissi. Historia, sztuka, tysiące miejsc do odkrycia i gwarantowana pogoda przez cały rok. Zobacz Cypr z biurem podróży Best Risen. Odwiedź skąpaną w słońcu wyspę leżącą w zasięgu krótkiego lotu. Z hotelami na każdą kieszeń i atrakcjami dla fanów plażowania i aktywnego wypoczynku. Wybierz się na słoneczne wakacje o dowolnej porze roku. Na Cypr latamy 7 razy w tygodniu z 9 lotnisk w Polsce. Zacznij swoją podróż na bestrisen.pl.

0: 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Co robisz w weekend?
2: Koncert. A za tydzień lecimy do Włoch.
1: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
2: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
1: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
2: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
1: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
3: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Nie daj się wyprzedzić. Wsiądź do Fording T5, zanim zrobią to inni. Teraz T5 może być twój za 99 900 zł brutto. Muskularna sylwetka przyciąga spojrzenia, a bogate wyposażenie zapewni komfort każdej podróży. Skorzystaj z wakacyjnej wyprzedaży. Pamiętaj, liczba SUV-ów Fording T5 w specjalnej cenie 99 900 zł jest ograniczona.
15: Zapraszamy do dealera. Matsuoka Poznań Baranowo, ulica Rolna 23.
16: Trenuj w CityFit. Wybierz karnet na 6 miesięcy. Pierwsze 2 miesiące masz 50% taniej. Już od 64 zł i 98 groszy miesięcznie. Sprawdź na cityfit.pl.
17: I po reklamie.
18: Hejka, tu Maciek.
19: Tu Kasia.
20: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
21: Hej, a my cię.
22: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
23: Poznań 93,5 FM.

0: numer o twoim byłym. Britney Spears i Toxic, 8:30 w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Messi skończył karierę i żegna się z reprezentacją, z piłką nożną. Dlatego my zapytaliśmy was, jak wy byście się pożegnali z pracą, gdybyście odchodzili. Takie było pytanie, takie tak miało być.
4: I takie głosóweczki do nas dotarły.
5: Żegnam o ziemble.
4: Krótko, po prostu.
0: Tak, zwięźle tyle wystarczy.
6: Przekonaliście mnie, że można pracować długie lata w jednej firmie za te same pieniądze.
4: Niegodne. Idę szukać szczęścia dalej.
7: Ciekawe, czy znajdziecie na moje miejsce takiego głupiego jak ja.
3: O, wyjaśnił króciutko. Ale mocne przesłaliście, mocne. To i tak wybraliśmy takie dom.
4: Jeszcze jest jedno.
8: Dziękuję za cudownie spędzone lata. Z radością, że jestem szczęko ścisku.
3: Bardzo dobra wiadomość. Trzymajcie się, cześć.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
3: Zagrajmy matę, co?
4: Ring my bell teraz w RMF Max.

0: 3000 złotych!
1: Co? Już? Już? To już?
2: Nie, nie, to spokojnie. Spokojnie, to są tylko ćwiczenia. Macie jeszcze czas, ale to jest czas najwyższy teraz.
3: To był dźwięk tego, jak Magda rok temu wygrała w sejfach 1 140 000 złotych i dzisiaj bardzo byśmy chcieli, żeby to się powtórzyło.
1: Dlatego dzisiaj są aż dwa finały w złotej kumulacji i takie pieniądze możesz wygrać również ty, słuchając RMF Max.
2: Jednym SMS-em wchodzisz do dwóch finałów, brzmi fair, i to aż dwie szanse na 1 140 000 złotych.
3: No i poczekaj, bo dzisiaj jest jeszcze siódmy dzień miesiąca, no to nie wiem, to szczęście, no tak. To jest naprawdę dzisiaj podwójne, nie?
1: No to lecimy. Zgłoszenie SMS-em z hasłem Max wysyłasz na nowy numer 7467 za 4,92 z VAT-em i tak wchodzisz do gry o 1 140 000 złotych.
4: O Boże!
1: O, to możesz być dzisiaj ty. Wyślij teraz, ale teraz hasło Max na 7467.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny!
7: Co robisz w weekend?
8: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
7: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
8: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
7: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
8: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
7: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
9: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba!
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
10: Zajrzyj do Zico Apteki i skorzystaj z rabatu do minus 50% na wybrane produkty w okresie jesienno-zimowym. Zadbaj o zdrowie swoje i swoich bliskich. Sprawdź aktualną ofertę. Zico Apteka. Twoja polska apteka.
11: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
12: I po reklamie.

0: Dobry bicik, Wasted w RMF Max.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: No i teraz słuchajcie, historia niesamowita, bo sztuczna inteligencja w 6 godzin odczytała list z czasów napoleońskich, taki, który był tajny, nierozszyfrowany, w ogóle nikt nie wiedział, co tam jest napisane, sprzed 217 lat.
0: Mocny kodzik,
3: ale jak jest taka mądra, to niech spróbuje odczytać moją receptę od lekarza.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
2: Albo te notatki, co robisz, jak ktoś do ciebie mówi. Na przykład przez telefon i ty sobie chcesz coś zanotować, a potem co?
0: Te gryzmoły.

0: RMF Max i Ed Sheeran dla was. 4 minuty do godziny 9. Z ważnych informacji, również tych pogodowych, mamy dla was wszystko. I to wszystko już za moment o 9.
1: Reklama.
2: Jesień już tu jest. Zajrzyj do Zico Apteki i odkryj produkty Zinik w stale niskich cenach. Sprawdź suplementy diety z witaminą C i D marki Zinik w stale niskich cenach oraz zobacz pozostałe produkty z naszej oferty. Sięgnij po suplementy diety Zinik, które odpowiadają Twoim potrzebom. Zico Apteka, Twoja polska apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka z o.o.
3: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
4: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
5: Poznań, płatność zakończona.
6: Kraków, ruszamy dalej.
7: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
8: Myślisz o zawodowej zmianie? Pomyśl tylko. Zarabiasz do 38,52 zł brutto na godzinę, a do tego otrzymujesz ekstra bonus do 2200 zł brutto. Do pracy jedziesz wygodnym, darmowym transportem na wybranych trasach. Na miejscu czekają Twoje dobrze rozplanowane zadania, a w przerwie Twój pyszny obiad za symboliczną złotówkę. Następnie wracasz do pracy w Twoim ulubionym zespole i na dziś koniec. Ale to tylko przykład, bo w końcu to Twoja zmiana. Pracuj w zespole Randstad dla Amazon w Sadach koło Poznania. Zadzwoń pod numer 22 454 44 44 lub aplikuj na randstad.pl/praca w magazynie. Więcej informacji podczas rekrutacji.
9: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
10: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
11: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: I po reklamie.

0: piątek.
1: My name is Alex Warren.
2: Hello, this is September.
0: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
4: Studio RMF Max Poznań na zegarach 9. To czas na flash i prognozę pogody. Paulina Gołąb, zapraszam. 4 miliardy 100 milionów złotych. Tyle według prokuratury miał stracić Orlen na obniżce cen paliw tuż przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. ABW zatrzymała w tej sprawie 5 byłych i obecnych menadżerów koncernu. Jakie zarzuty usłyszała cała piątka?
5: To przekroczenie uprawnień, niedopełnienie obowiązków menadżerskich, a przede wszystkim wyrządzenie szkody spółce na wielką sumę. Według śledczych ceny hurtowe miały być obniżane celowo, powody miały być czysto polityczne. Efektem obniżki cen były m.in. braki paliwa. Na ponad 600 stacjach koncernu miało go zabraknąć, a kierowcom pracownicy stacji mieli mówić o awarii dystrybutorów. Zatrzymanym grozi do 25 lat więzienia.
4: Tyle Michał Radkowski.
3: Słuchacie RMF Max Poznań.
4: Co jest na drugim końcu taśmy do wydawania bagażu? Jak wygląda przygotowanie samolotów do startu? A jakie tajemnice kryją się w terminalu? Dziś zajrzymy w niedostępne na co dzień miejsca na poznańskim lotnisku. O nich opowiadać wam będzie Przemek Wałczyński, który jest teraz ze mną w studiu.
6: Jestem, dzień dobry.
4: Przemku, będzie sporo lotniczych ciekawostek.
6: O, ja myślę, że takich smaczków nie zabraknie. Postaram się wam pokazać od drugiej strony miejsca, które mijacie na co dzień, gdy przylatujecie albo wylatujecie z ławicy, a w samym terminalu jest sporo takich pomieszczeń dla służb pracujących 24 godziny na dobę. No i płyta lotniska i to, co na niej się dzieje, to myślę, że też będzie ciekawe opowiedzieć wam o tym lotniskowym, nigdy nie śpiącym organizmie.
4: Ty zobaczysz to wszystko z bliska?
6: Tak, blisko jak tylko się da. Ja porozmawiam z tymi, których na co dzień nie widzicie, a bez których wasz samolot w ogóle by nie poleciał. I wcale nie mam na myśli samych pilotów. Ja jednak nigdzie nie polecę, zostaję na ziemi, a my słyszymy się dziś przez cały dzień.
4: To był Przemek Wałczyński, bardzo ci dziękuję. To nie tylko bicie. Przemoc wobec dzieci może mieć wiele różnych form, mówią specjaliści. W naszym regionie rusza akcja Dzieciństwo bez przemocy, która ma zwrócić uwagę na ten problem.
7: To ogólnopolska akcja, która ma na celu przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci, edukowanie, jak reagować, budzenie świadomości, czym jest przemoc, ale przede wszystkim też dostarczanie kompetencji, jak wychowywać dziecko bez przemocy, jak identyfikować sygnały, że jest w trudnej sytuacji, że jest krzywdzone. Ta kampania organizowana po raz trzeci jest już wspólnym przedsięwzięciem bardzo wielu środowisk.
4: Mówiła liderka kampanii Monika Sajkowska. Kampania potrwa do 19 listopada. I na koniec tego flesza zaglądamy na poznańskie drogi. Tradycyjnie zator na remontowanym odcinku S5. Uważajcie w tym miejscu. Także na S11 od strony Jarszek do A2 i także na S11 przed zjazdem na Napachanie. W Poznaniu tradycyjnie staniemy na Lutyckiej, Lechickiej i Bałtyckiej. Więcej aut też na Niestachowskiej, Wawrzyńca, Głogowskiej i Hetmańskiej.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
4: Przyjemny, słoneczny poranek w Poznaniu, ale w ciągu dnia na niebie będą pojawiać się chmury, tak prognozują synoptycy, ale padać nie będzie. Na termometrach od 10 do 12 stopni maksymalnie zobaczymy 20. Wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany z zachodu, ciśnienie wysokie, a jakość powietrza w mieście dobra. Pogoda powinna dobrze wpływać na nasze samopoczucie, więc na ból głowy nie powinniśmy narzekać. Warto zaplanować sobie spacer, słońce zajdzie o 18.15.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
3: W każdej chwili Max nadaje hit.
10: Dzisiaj dzień wanny. Ja nie mam już suchara na ten temat.
11: My mamy. Co robi Matełko chodząc wokół wanny?
10: Co robi?
11: Szukasz do niej wejścia.
10: I teraz wszystkim możecie opowiedzieć ten żart. Usłyszeliście go w RMF Max. My dziękujemy. 5 po 9. Filip Kliber,
11: Karola Kowalska,
10: Mateusz Marek.
11: Do jutra. Gdzie jest wejście do wanny? Zaraz ci pokażę.
10: Musisz korek wyciągnąć.

Wszystko, czego chciałem, jest tu, bo jest najlepsza muza i jest moje crew. Zostało coś z młodocianego rapera, no nie? Mrozu i Kacperczyki w RMF Max na dzień dobry, ale wszystko w sumie się zgadza. Najlepsza muza jest, jest moje crew, jest, w końcu wszyscy jesteśmy RMF Max. Z wami Fiołas, siemacie, po dziewiątej, w byle do obiadu. To już środa. Nieprzypadkowo powiedziałem już środa, a nie dopiero środa, no bo to przecież autostrada do weekendu. A w weekend zawsze potrzebny jest kierowca. Tym razem kieruję ja, pakujcie się na pokład i jedziemy dalej. Armin, na dzień dobry. Dzień dobry, Poznań.

za szybko, nie za wolno. Idealnie na ten moment dnia. Gra Calvin Harris i Dua Lipa w RMF Max. A jeśli myślicie, że ogarniacie już trochę poznańską komunikację, to teraz wyprowadzę was z błędu. No tego jeszcze nie było, bo to, że czasami tramwaje, albo często tramwaje jeżdżą innymi trasami niż oryginalnie powinny, to w Poznaniu norma. Ale żeby zmiany wprowadzane były na godziny, no to tego chyba jeszcze nie było. Ale uwaga, bądźcie czujni, bo 10 się zbliża, a od 10 do 13 dzisiaj. Innymi trasami pojadą tramwaje numer 2 i 8. Pojadą objazdem przez Dąbrowskiego i Roosevelta w obu kierunkach. Potem po 13 wrócą na starą, oryginalną drogę. Czyli jeśli zazwyczaj dwójką i ósemką jeździcie na pamięć, to dziś na 3 godziny pamięć trzeba sobie wyłączyć. Ja nie wiem, czy tam na Placu Kolegiackim prezydent Jaśkowiak nie ma takiego, wiecie, guzika jak na memach. A zmienimy trasę na godzinkę. Zobaczymy, czy poznaniacy ogarną. Haha, Denver City, takie miasto, self-aware w RMF Max.

0: trochę tej wakacyjnej magii jeszcze w sobie ten numer Lost Frequencies w RMF Max. A teraz w Maxie naprawdę będzie działa się magia. Magiczne 7 minut przed wami. Od teraz w zabawie złota kumulacja do zgarnięcia 1 140 000 złotych. Dziś, a kolejne 7 minut... Każde zgłoszenie mnożę 500 razy. Wyobraź sobie chwilę, gdy odbierasz telefon, słyszysz kwotę i przez chwilę nie wiesz, czy się śmiać, czy krzyczeć z radości, bo wiesz, że właśnie udało ci się wygrać z życiem 1-0 i masz 1 140 000 złotych. To już nie spełnianie marzeń, to zabezpieczenie nawet bliskich. Teraz wejdź do zabawy, bo przez 7 minut twojego maksa mnożę razy 500 za 4,92 zł. Warto wejść do gry. Teraz 7467. Na nowy numer wysyłasz SMS o treści MAX, a ja dostaję 500 zgłoszeń. Ale zegar tyka. Trzeba się spieszyć. 7 minut. Pamiętajcie. SMS o treści MAX razy 500 na 7467.
1: MAX. Reklama.
2: Może być twoja. Złota kumulacja. Wygraj nawet 1 140 000 złotych. Chcesz wygrać? Wyślij SMS z hasłem MAX na 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Zgłoś się po 1 140 000, czyli MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny!
6: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
7: Dzień dobry. Znowu to samo auto?
8: Tak, znowu coś się zepsuło.
7: Naprawić można wszystko, tylko czy jeszcze warto?
9: Jeśli kolejne naprawy kosztują więcej niż samochód jest wart, czas na racjonalny krok. Zadzwoń do Capral Car. 515, 111. Legalna stacja demontażu. Odbierzemy auto za darmo i zapłacimy gotówką. 515, 111, 111. Powtarzam. 515, 111, 111.
10: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
11: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
12: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, słyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
13: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
14: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
15: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
16: Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia oferujący nową Kia Sportage. Poznań, ulica Obornicka. Marvelgrupa.pl.
17: Przyjemny, słoneczny poranek w Poznaniu, ale w ciągu dnia na niebie będą pojawiać się chmury, tak prognozują synoptycy, ale padać nie będzie. Na termometrach od 10 do 12 stopni maksymalnie zobaczymy 20. Wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany z zachodu, ciśnienie wysokie, a jakość powietrza w mieście dobra. Pogoda powinna dobrze wpływać na nasze samopoczucie, więc na ból głowy nie powinniśmy narzekać. Warto zaplanować sobie spacer, słońce zajdzie o 18.15.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia oferujący nową Kia Sportage. Poznań, ulica Obornicka. Marvelgrupa.pl.
19: RMF Max.
20: RMF Max Poznań.

męskie granie orkiestra w RMF Max. Kto się na spacer jutro wybierze na Drusałkę albo w okolice Doliny Cybiny, to powie: nareszcie ktoś tu posprzątał. No i warto powiedzieć, że to nie taki ktoś. To nie nawet miasto, to po prostu ludzie posprzątali. Warta posprzątania. Kolejna, piąta już edycja akcji wystartowała wczoraj. Wczoraj sprzątano okolice Rusałki, dzisiaj Dolinę Cybiny, a udział w tej akcji bierze ponad 600 osób, więc no szacun, mega szacun, zbijamy pionę, dziękujemy. Warto dodać, że efekty są konkretne, bo w czterech poprzednich edycjach prawie 3000 uczestników zebrało łącznie ponad 4,5 tony śmieci. Trochę smutne, że aż tyle, ale to nie grzybobranie. Tu największa radocha jest, jak nic nie znajdziesz. W RMF Max zawsze za to znaleźć możecie największe hity i to jest całkiem świeża propozycja Sexy Magic.

0: reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Odkryj strefę marek na Allegro.

0: tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20/80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.
3: Jungle Night powraca do outletu Factory Poznań. -50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Puma, Adidas, Yes, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Poznań.
4: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
5: Doradczyni klienta.
4: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
6: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
8: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
9: I po reklamie.
10: Czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań o 10. Paulina Gołąb. Ponownie zapraszam. Sejm zajmie się dziś zaostrzeniem przepisów za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Przygotowano je po wrześniowej serii wypadków, m.in. na przejeździe w Gdańsku czy po tragicznej katastrofie w Sokolnikach Suchych. Co konkretnie ma się zmienić?
11: Zaostrzone mają zostać kary za doprowadzenie do zderzenia z pociągiem na przejeździe kolejowym. Wobec kierowcy, który do tego doprowadzi, sąd będzie musiał orzec zakaz prowadzenia pojazdów na co najmniej 3 lata. Wyższe kary czekają także kierowców, którzy spowodują zagrożenie na przejeździe. Te przepisy zostaną przegłosowane przez Sejm jeszcze w tym tygodniu.
10: Tyle Michał Krasoń.
0: To jest RMF Max Poznań.
10: Własne drzewo w lesie? To możliwe. Leśnicy organizują kolejną edycję akcji Las Nowożeńców. Jeśli się zgłosicie w specjalnym lesie, zobaczycie roślinę z tabliczką zawierającą wasze imię.
12: No, ludzie zgłaszają się z dużym wyprzedzeniem i w zasadzie zostało nam już kilka miejsc na tą tegoroczną jesienną edycję. To sadzenie jesienne w nadleśnictwie Babki odbędzie się już niedługo, bo 24 października. Najczęściej są to jakieś roczniki, jubileusze, czyli na przykład zawarcie związku małżeńskiego, jakaś jubileusz, jakiś firm też czasami się zdarza, ale też narodziny dziecka. Były osoby, które świętowały powrót po emigracji wieloletniej do Polski. Także te okoliczności są różne.
10: Mówił Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Po szczegóły zajrzyjcie na stronę albo fanpage leśników z nadleśnictwa Babki. Dni są coraz krótsze i szybciej robi się ciemno i to najwyższy czas, by zadbać o swoje bezpieczeństwo. Jak? Nosząc odblaski. Zachęcają do tego policjanci.
13: Po zmroku, w deszczu czy podczas mgły niechroniony uczestnik ruchu bez elementów odblaskowych jest dla kierowców niemal niewidoczny. Noszenie odpowiedniego odblasku jest kluczowe dla bezpieczeństwa naszego oraz naszych bliskich. Pieszego, który jest całkowicie ubrany na ciemno, kierowca dostrzega w odległości zaledwie 20-30 metrów. Przy prędkości 50 km na godzinę dla kierowcy to ułamek sekund. Za mało na bezpieczne wyhamowanie. Jeden mały element odblaskowy wydłuża ten dystans do ponad 130 metrów, dając kierującemu cenny czas na reakcję, co często ratuje ludzkie życie.
10: Mówił Michał Wiśniowski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. W zeszłym roku, od października do końca grudnia, doszło do 64 wypadków z udziałem pieszych i 34 z udziałem rowerzystów. Najczęściej do zdarzeń dochodziło w godzinach od 14 do 22. I na koniec tego flesza mamy dobrą wiadomość dla pasażerów. pasażerów komunikacji miejskiej. Tramwaje linii 1, 3 i 97 wracają na swoje stałe trasy w rejonie poznańskich Rataj. To koniec utrudnień związanych z awarią kanalizacji przy skrzyżowaniu ulic Kurlandzkiej i Żegrze. Na trasę wraca także nocna linia 201. Dziś do godziny 13 objazdem pojadą natomiast tramwaje linii 2 i 8. Powodem są prace porządkowe przy ulicy Kraszewskiego.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
10: Dziś na niebie synoptycy prognozują zachmurzenie zmienne, małe, umiarkowane, miejscami duże, ale padać nie będzie. Będzie natomiast bardzo przyjemnie, jeśli chodzi o temperaturę, nawet do 20 stopni. Wiatr jest słaby, miejscami może być umiarkowany, a ciśnienie wysokie. Warto zaplanować sobie spacer, na zewnątrz jest naprawdę przyjemnie i dobrze to wykorzystać. Jutro też ciepło, nawet do 21 stopni, a w piątek już ochłodzenie. Na termometrach 13 kresek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
9: To coś dla tych, którzy chcieliby przelecieć nad korkiem, jeśli właśnie w nim stoicie. Tobi Romeo, Fly High. Tu Fiołas, cześć, po 10:00.

napisie: nigdy nie mów nigdy. A można zawsze mówić zawsze? Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, szczerze mówiąc, ale dało to do myślenia. Zalia w RMF Max. To jest mocne. W rodzinie królewskiej, tej brytyjskiej, znów rozjazd. Meghan Markle sprzedaje kalendarz adwentowy, uwaga, za prawie 600 zł. Z czekoladkami ręcznie robionymi i smakami inspirowanymi jej produktami. No a król Karol wypuścił swój kalendarz adwentowy o 500 tańszy. No i teraz wychodzi na to, że król Karol wygląda przy Meghan Markle jak dyskont przed świętami. Ja się zastanawiam, co wyskakuje z ostatniego okienka w tym kalendarzu od Markle. Może już w rodzinie królewskiej nie jest, ale ceny królewskie zostały.

taka burza chyba właśnie dzieje się w głowie książula. Ale się wysypało, co? Ava Max i Alan Walker za nami. No, nie ukrywajmy, bunt w uniwersum książula, który to wypuścił pizzę mrożoną. No i proszę, nawet u nas, w naszym regionie, pewnie może i z Poznania pojechaliście specjalnie do Wrześni, żeby zjeść kebab, na którym naklejka książula świadczyła o jakości. Tymczasem tenże kebab z Wrześni właśnie oficjalnie, nawet filmik można obejrzeć w sieci, jak zrywana jest naklejka z witryny. Właściciele tłumaczą, że kiedyś ten znak oznaczał dla nich wyróżnienie wyjątkowego miejsca. Dziś, po wypuszczeniu przez książula własnej mrożonej pizzy, ten symbol zwyczajnie stracił dla nich po prostu znaczenie. No, książulo chciał zrobić z muala markę, no i zrobił. Tyle, że nie zauważył, że jak wypuści pizzę mrożoną, to do zamrażarki trafi także jego wiarygodność.

0: Two Colors w RMF Max. W kalendarzu dziś siódmy dzień miesiąca i warto może sprawdzić, czy ta siódemka faktycznie szczęśliwa jest i działa, co? Tym bardziej, że właśnie dziś obchodzimy rocznicę. Rok temu Magda z Krakowa wygrała 1 140 000 złotych w zabawie Złota Kumulacja. Zastanawiacie się, co człowiek czuje po takiej wygranej?
1: Totalne szaleństwo, nie wiesz, co ze sobą zrobić, wszystkie myśli w głowie, albo totalna pustka na zmianę, więc tak to właśnie wygląda.
0: 1 140 000 złotych wygrała Magda i dzisiaj taką kwotę możesz zgarnąć ty. Dziś mamy dwa finały. Jednym zgłoszeniem wchodzisz do zabawy dwa razy, więc teraz wyślij SMS o treści Max na nowy numer 7467. Kosztuje 4,92 z VAT-em, a w dwóch finałach bierzesz udział zgłaszając się raz. SMS na 7467. Hasło Max. Wyślij teraz. RMF Max. RMF
2: Max. Reklama. Ta kasa może być twoja. Złota Kumulacja. Wygraj nawet 1 140 000 złotych. Chcesz wygrać? Wyślij SMS z hasłem MAX na 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Zgłoś się po 1 140 000. Czyli MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
7: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
8: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
12: Poznań, płatność zakończona.
13: Kraków, ruszamy dalej.
14: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
15: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
16: Zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20/80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.
17: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
18: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
19: I po reklamie.

0: Poznań 93 i 5 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Seltos. Poznań Obornicka, marvelgrupa.pl.
3: Dziś na niebie synoptycy prognozują zachmurzenie zmienne, małe, umiarkowane, miejscami duże, ale padać nie będzie. Będzie natomiast bardzo przyjemnie, jeśli chodzi o temperaturę, nawet do 20 stopni. Wiatr jest słaby, miejscami może być umiarkowany, a ciśnienie wysokie. Warto zaplanować sobie spacer, na zewnątrz jest naprawdę przyjemnie i dobrze to wykorzystać. Jutro też ciepło, nawet do 21 stopni, a w piątek już ochłodzenie. Na termometrach 13 kresek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Seltos. Poznań Obornicka, marvelgrupa.pl.
4: RMF Max.
0: RMF Max Poznań.

tanecznym krokiem przez środę. Sean Paul i Keisha Cole, no bo w końcu ten numer usłyszeliśmy pierwszy raz w filmie Step Up. I w tanecznych klimatach zostajemy. Margaret i Prima Ballerina za moment w RMF Max, ale też będzie o piruetach drogowych. Drodzy kierowcy, szykujcie się na piruety, bowiem dzisiaj zaczyna się remont drogi pomiędzy dwiema podpoznańskimi miejscowościami. Rozbudowa drogi Biskupice Jankowo startuje dziś właśnie. Jeżeli rano jedziecie do pracy, to trzeba będzie jechać objazdem. Zatem warto pamiętać, by wyjechać chwilę wcześniej z zapasem czasowym. I tak będzie przez rok. Prace mają trwać rok. Ha, rok? To się dopiero okaże. Hashtag Ratajczaka.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
2: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
3: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
2: Pewne zwycięstwo.
3: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
4: Oj, słyszałeś to?
5: Spokojnie, to pewnie tylko duch.
4: Duch?
5: To Halloween w Zamku Książ.
6: Miało być trochę strasznie.
4: Trochę? Tam różne wnętrza, ciemne korytarze i te odgłosy.
5: Mówiłaś, że lubisz dreszczyk emocji.
4: Tak, ale przy filmie, pod kocem, w domu.
5: Wracamy?
4: Teraz? Nie ma mowy. Idziesz pierwszy.
7: Halloween w Zamku Książ wspiera Tauron Polska Energia. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl i przekonaj się, kto pierwszy krzyknie.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
8: A no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Janie, skarpeta na pieniądze.
12: Się rozpadła.
13: Noż do 100.
12: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
14: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
15: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
16: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
18: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
19: Skała Afrodyty, plaża Nissi. Historia, sztuka, tysiące miejsc do odkrycia i gwarantowana pogoda przez cały rok. Zobacz Cypr z biurem podróży Best Risen. Odwiedź skąpaną w słońcu wyspę leżącą w zasięgu krótkiego lotu. Z hotelami na każdą kieszeń i atrakcjami dla fanów plażowania i aktywnego wypoczynku. Wybierz się na słoneczne wakacje o dowolnej porze roku. Na Cypr latamy 7 razy w tygodniu z 9 lotnisk w Polsce. Zacznij swoją podróż na bestrisen.pl.
20: Jungle Night powraca do outletu Faktory Poznań. -50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Puma, Adidas, Yes, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Poznań.
21: I po reklamie.
22: Ania, Krysia.

0: I już 11:00. To czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb. Ponownie zapraszam. Ustawa dotycząca podwyżki akcyzy na alkohol ma większość w Sejmie, zapewnia Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej jest przekonana, że dziś posłowie ustawę przyjmą. Pytanie, czy podpisze ją prezydent?
1: Prezydent powiedział, że jeżeli podwyżka na akcyzę będzie w całości przekierowana na zdrowie, to podpisze, więc uwaga, sprawdzam. To jest ta niewielka rekompensata dla Polaków przez cały przemysł alkoholowy za to, że nadużywanie alkoholu niesie ogromne koszty dla całego społeczeństwa.
0: Mówiła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
2: Słuchacie RMF Max Poznań.
0: We flaszu RMF Max o 11:00 wracamy do kampanii Dzieciństwo bez przemocy. Kampania ma trafiać do rodziców i przede wszystkim uświadamiać.
3: Nie chcemy, żeby dzieci były odpowiedzialne za to, że będą dobrze traktowane i że ich opiekunowie będą świadomi, jak ważnym okresem jest dzieciństwo, jak wiele zależy od tego, co je w tym okresie spotka. Ale oczywiście adresatami kampanii są też dzieci i młodzi ludzie, bo w trakcie kampanii do nich w ramach inicjatyw edukacyjnych podejmowanych w szkołach, również w przedszkolach, przekazywane są informacje, jak unikać zagrożeń.
0: Mówiła liderka kampanii Monika Sajkowska. W naszym regionie kampania odbywa się już po raz trzeci. Potrwa do 19 listopada, Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. Potrafią przepłynąć tysiące kilometrów i miesiącami stać w bezruchu. Takie niezwykłe pingwiny zamieszkają w poznańskim zoo. Ale zanim to się stanie, możecie poznać bliżej te niezwykłe zwierzęta, a przy okazji pomóc ludziom. Jak? O tym w pigułce teraz nasz reporter.
4: Pingwiny poznacie bliżej podczas specjalnej akcji w poznańskim zoo. W ten weekend będą gry, zabawy i nauka nazw pingwinów pisanych alfabetem Braille'a. Będą ciekawostki o tych ptakach, a to wszystko w szczytnym celu, bo przy wejściu do zoo stanie krwiobóz. Po wizycie właśnie w nim dostaniecie bilet do zoo za złotówkę. Cała akcja ma związek z planowaną przeprowadzką pingwinów do Poznania. W zoo powstaje specjalny wybieg i basen dla tych ptaków w miejscu dawnego fokarium. Początek weekendowej akcji w sobotę od 9:30.
0: To był Przemek Wałczyński. Nie wystartuje, ale i tak zrobi ogromne wrażenie. Na kampusie Piotrowo Politechniki Poznańskiej odbędzie się wyjątkowe świetlne show. Jutro o godzinie 19:00 samolot Su-22M4 zamieni się w wielki ekran. Na jego kadłubie wyświetlona zostanie animacja zsynchronizowana z muzyką. Wstęp na widowisko jest darmowy. I na koniec tego flesza jeszcze info dla kierowców. Dziś drogowcy prowadzą pracę m.in. na ulicach Murawa w rejonie skrzyżowania z Solidarności, Szeligowskiego, Kołłątaja, Chlonda i Dąbrowskiego.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
0: Przyjemna, słoneczna i ciepła środa w Poznaniu. Na termometrach od 16 do 18 stopni, ale maksymalnie zobaczymy dziś nawet 20. Według synoptyków po południu może przybywać chmury w regionie i do wieczora zachmurzenie będzie zmienne, ale padać nie powinno. Ciśnienie jest wysokie, ale powoli spada. Wiatr słaby do umiarkowanego, a jakość powietrza w mieście dobra. Pogoda powinna też dobrze wpływać na nasze samopoczucie, więc warto zaplanować sobie spacer.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
7: To ten moment dnia, kiedy człowiek czuje, że poranek już za nim, obiad przed nim, a motywacji trzeba szukać gdzieś pomiędzy. Tej do pracy oczywiście. Witajcie po 11:00, z wami Fiołas i Sombr na start.

ktoś mówi zagraj coś świeżego, to na myśl przychodzi mi właśnie ten numer. MJ Daly, Daily Supreme, RMF Max. Tymczasem uwaga kierowcy, bo w Poznaniu, jak i w całej Polsce, wystartowała akcja Focus on the Road. Do 11 października, czyli do najbliższej niedzieli, policja szczególnie pilnuje kierowców, którzy podczas jazdy korzystają z telefonu, ale też na przykład stojąc na czerwonym świetle, a zatrzymanie telefonu w dłoni grozi 5 stówek i 12 punktów karnych. Nie mało, także wiecie, no na przykład SMS za 12 punktów. Ja wiem, że operator daje nielimitowane SMS-y, ale policja niestety nie daje nielimitowanych punktów. RMF Max. A co tam, zagramy Eda Sheerana. Skoro na koncertach kiepsko idzie, to niech z tankiem coś spadnie. Azizam, RMF Max.

To się nazywa prawdziwy skok emocji. Happiness is so sad, szwedzka mafia. No bo podobnie jest, gdy dzwoni do was RMF Max. W złotej kumulacji w końcu do wygrania jest 1 140 000 zł. Najpierw odbieracie, bo myślicie, że pewnie fotowoltaikę ktoś chce wam wcisnąć, a kilka sekund później już możesz kombinować, gdzie polecisz, co kupisz, komu zrobisz prezent. A to wszystko za kasę z naszych sejfów. Złota kumulacja dziś do wzięcia 1 140 000 i teraz najważniejsza rzecz. Do zabawy wchodzicie raz, ale udział bierzecie w dwóch finałach. Teraz warto wziąć telefon w dłoń. Za 4,92 z VAT-em wchodzicie do gry jednym SMS-em, a macie przepustkę do

0: dwóch finałów od razu. SMS o treści max wystarczy wysłać na nowy numer 7467. I już 7467. SMS o treści max.
1: Reklama.
2: Ta kasa może być twoja. Złota kumulacja. Wygraj nawet 1 140 000 złotych. Chcesz wygrać? Wyślij SMS z hasłem MAX na 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Zgłoś się po 1 140 000. Czyli MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
8: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
9: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Dużo dobrego.
11: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
10: Za mniej.
12: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Janie, skarpeta na pieniądze.
16: Się rozpadła.
15: Noż do 100.
16: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
17: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
18: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
19: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
18: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
19: Ascorvita Max?
18: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
20: Zdrowie.
21: I po reklamie.
22: Monika? I jeszcze ja, Madzia.
23: Hey, it's Teddy Swims.
24: Hey, yo, this is Eminem.
25: Witajcie, tu Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
26: Poznań 93 i

Ring My Bell, Mata i Age w RMF Max. Wielu odetchnęło w końcu, bo skończyły się mecze reprezentacji, ale przed kibicami w Poznaniu maraton. Do gry wchodzi Lech Poznań, który do końca października rozegra aż 7 spotkań i to na 3 frontach w Ekstraklasie, w Lidze Europy i w Pucharze Polski. Początek tego maratonu już w najbliższą sobotę. Meczem ze Śląskiem Wrocław ten maraton się rozpocznie, a potem Bayer Leverkusen, Korona Kielce, Sunderland, Hit z Legią, no i na koniec mecz z Siarką Tarnobrzeg w Pucharze Polski, no i Wisłą Kraków w Ekstraklasie. Piłkarze chyba zamieszkają w szatni, a my nic, tylko na lodówkę przykleić terminarz i załatwić sobie wizytę na wszelki wypadek u psychologa, bo co 3 dni będzie albo święto, albo zawał.

0: reklama.
1: Budujesz lub modernizujesz dom? Inwestujesz masę pieniędzy w efektywne źródła ciepła i skuteczną termoizolację? Nie zapomnij o szczelnych i stylowych oknach. Postaw na polskie okna PCV Bros spod poznańskiej fabryki w Buku. Okna PCV Bros to nowoczesne i niezawodne profile Salamander. Doskonałe właściwości termo- i dźwiękoizolacyjne. Jakość i spokój na lata w doskonałych cenach. Poznaj okna Bros z Buku na bros.poznań.pl.
2: Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20/80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.
6: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
11: Poznań, płatność zakończona.
12: Kraków, ruszamy dalej.
13: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
14: Trenuj w CityFit. Wybierz karnet na 6 miesięcy. Pierwsze 2 miesiące masz 50% taniej. Już od 64 zł i 98 groszy miesięcznie. Sprawdź na cityfit.pl.
15: Halo, Kasia?
16: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
15: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
16: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
17: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
18: I po reklamie.
19: Z tej strony Krzywu.
20: Sylwia.
21: We are the Swedish House Mafia.
22: Hey, this is Taylor Swift.
23: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
24: RMF Max.
25: Poznań 93 i 5 FM.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
27: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia oferujący nową Kia Sportage. Poznań, ulica Obornicka, marvelgrupa.pl.
28: Przyjemna, słoneczna i ciepła środa w Poznaniu, na termometrach od 16 do 18 stopni, ale maksymalnie zobaczymy dziś nawet 20. Według synoptyków po południu może przebywać chmury w regionie i do wieczora zachmurzenie będzie zmienne, ale padać nie powinno. Ciśnienie jest wysokie, ale powoli spada, wiatr słaby do umiarkowanego, a jakość powietrza w mieście dobra. Pogoda powinna też dobrze wpływać na nasze samopoczucie, więc warto zaplanować sobie spacer.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
27: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia oferujący nową Kia Sportage. Poznań, ulica Obornicka. Marvel Grupa.pl.

się nazywa prawdziwy parkietowy banger. Zawsze wchodzi Kid Cudi i David Guetta. Za nami RMF Max. Dzisiaj dzień wanny. Widzieliście? No to tego wam życzę, żeby po środowej pracy można było na relaksiku wyłożyć się pięknie w wannie. Jak nawet macie starą klasyczną, to żeby ktoś dmuchał w rurę i żeby były bąble. Może Irek i Jaśka się dadzą namówić. Spróbujcie. Po 12 oni z wami, a ja jutro wracam po 9. Dzięki za wspólne przedpołudnie. Był z wami Fiołas. Cześć!

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Wulkan energii, uwielbiany i coraz bardziej znany dookoła świata. Alex Warren wraca z kolejną nowością tego roku, Emerald Eyes. Już czeka na wasze głosy na liście Hot Bands pod rmfmax.pl.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
6: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
8: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
7: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: maksymalnie 2 gratis na kartę. I jeszcze na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny Lind, Lindor i Nuxor. 1+1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
2: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
3: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.

0: 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
1: Hity na maksa.
2: Poznań 93,5 FM.
3: Studio RMF Max Poznań na zegarach 12. To czas na flash i prognozę pogody. Paulina Gołąb. Zapraszam. Polscy kierowcy nie przestrzegają ograniczeń prędkości w terenie zabudowanym, jak wynika z ogólnoeuropejskiego badania, w którym brał udział Instytut Transportu Samochodowego, stosuje się do nich zaledwie 1 na 5 kierujących. Polscy kierowcy pędzą po polskich miastach, bo mogą, mówi Bartosz Józefiak, reportażysta i autor książki Wszyscy tak jeżdżą.
4: To jest milion powodów, dlaczego my jeździmy szybciej w terenie zabudowanym. Są psychologiczne powody, to jest jakieś regulowanie sobie napięcia, są powody społeczne, my bardzo dużo pracujemy, jesteśmy najbardziej zapracowanym narodem Europy. Ciągle się gdzieś spieszymy.
3: Dodał Bartosz Józefiak.
2: Słuchacie RMF Max Poznań.
3: Nosi odblaski świeć przykładem, zachęcają policjanci. To ważne, gdy za oknem szybciej robi się ciemno, a mała rzecz może uratować nasze życie. Gdzie odblaski powinniśmy przyczepiać?
5: Piesi, spacerowicze powinni umieszczać opaski i zawieszki odblaskowe jak najniżej. Najlepiej na wysokości kostek, łydek lub kolan. Drugim kluczowym miejscem są dłonie i przedramiona od strony jezdni. Zwłaszcza lewa ręka przy poruszaniu się lewym poboczem. U dzieci i młodzieży natomiast elementy odblaskowe poza dolnymi partiami ubrań powinny znajdować się również na plecakach i na kurtce bądź też bluzie. Natomiast rowerzyści i użytkownicy hulajnóg oprócz wymaganego przepisami oświetlenia stałego powinni posiadać elementy odblaskowe tak samo jak pozostali na dolnych częściach ubrań.
3: Wyjaśniał Michał Wiśniowski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Dzieciństwo bez przemocy to kampania, która ruszyła w Wielkopolsce. O tym mówimy wam dziś we fleszach RMF Max. W naszym regionie kampania odbywa się już po raz trzeci.
6: Pokazujemy, że wspólnie z wieloma instytucjami powinniśmy działać na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. Jako dorośli jesteśmy tymi, którzy są odpowiedzialni za dobrostan dzieci i powinniśmy reagować, by przede wszystkim uważnić na różne objawy tej przemocy, nie tylko tej przemocy fizycznej, bo jak pokazują badania, na co trzecie dziecko jest nadal bite, ale też na tej przemocy psychicznej, która jest coraz bardziej też widoczna. Tylko ta przemoc jest w naszym codziennym życiu, w szkołach, w przedszkolach.
3: Mówiła wicewojewoda wielkopolska Karolina Fabiś-Szulc. Kampania potrwa do 19 listopada. Masz pomysł, ale brakuje ci wsparcia, żeby go zrealizować? Ruszył nabór do programu Młodzieżowe Wulkany Partycypacji. Mogą zgłaszać się osoby w wieku od 16 do 24 lat z Wielkopolski. Udział jest bezpłatny, a uczestnicy otrzymają szkolenia, pomoc mentora i nawet 1000 zł na własną inicjatywę społeczną. Zgłoszenia dwuosobowych zespołów przyjmowane są do 10 października. Szczegóły i formularz znajdziecie na stronie miasta Kórnik. I na koniec tego flesza, w Poznaniu trwa konferencja Klimat i Środowisko. Eksperci rozmawiają o zmianach klimatu, ochronie środowiska i neutralności klimatycznej. Możecie dołączyć online, szczegóły na stronie klimatiśrodowisko.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
3: Jeśli jesteście w pracy, to otwórzcie okna. Świeże powietrze na pewno dobrze wam zrobi. A jeśli macie wolny czas, to warto wyjść na spacer. Na zewnątrz jest naprawdę przyjemnie. Na termometrach od 18 do maksymalnie 20 stopni. Wiatr jest słaby do umiarkowanego, a ciśnienie nadal wysokie i nadal spada. Jakość powietrza w mieście dobra. Według synoptyków na niebie będą pojawiać się chmury, ale padać nie będzie. Wieczorem na termometrach 17 stopni, a w nocy 9.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
7: Cztery minuty po południu i mamy dla was świetne informacje.
8: Z racji tego, że dzisiaj jest rocznica wielkiej wygranej, to wielkie wygrane, mamy nadzieję, dzisiaj posypią się naprawdę szeroko.
7: I będziemy w tym programie pomagać i robić wszystko, żebyście to właśnie wy, słuchając popołudniowego i wszystko gra w RMF Max, zostali milionerami.
8: Asia, Irek, dzień dobry.

0: To jest coś więcej niż urodziny. To jest rocznica, w którym to dniu Magda ustrzeliła 1 140 000.
1: I wiecie co? Wcale nie musicie mieć na imię Magda, żeby dzisiaj to do was uśmiechnęło się szczęście i żebyś to ty albo ty dzisiaj stanęła przed szansą wyciągnięcia z sejfu 1 140 000 złotych.
0: W jednym sejfie będzie 1 140 000 złotych. I to właśnie ty stoisz przed szansą, by w tym finale się znaleźć i otworzyć wskazany przez siebie sejf.
1: Ale umówmy się, że jedna szansa to jest troszkę za mało, dlatego przez najbliższych 7 minut pomnożymy każdą jedną szansę razy 477.
0: Wysyłajcie teraz max na 7467. Sprawdzajcie także swoje szanse na www.rmfmax.pl. Tam także można znaleźć drogę do miliona.
1: Jeden max wysłany pod numer 7467 to koszt 4,92, ale ten jeden max daje ci teraz i przez najbliższych 6 minut 477 szans na finał.
0: Zegar już odmierza. 12.14 teraz, 12.20, koniec rundy Super Okazji. Chcesz zagrać i wygrać milion? Zgłoś się do zabawy. Max 7467.

0: reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny!
3: Skała Afrodyty, plaża Nissi. Historia, sztuka, tysiące miejsc do odkrycia i gwarantowana pogoda przez cały rok. Zobacz Cypr z biurem podróży Best Risen. Odwiedź skąpaną w słońcu wyspę leżącą w zasięgu krótkiego lotu. Z hotelami na każdą kieszeń i atrakcjami dla fanów plażowania i aktywnego wypoczynku. Wybierz się na słoneczne wakacje o dowolnej porze roku. Na Cypr latamy 7 razy w tygodniu z 9 lotnisk w Polsce. Zacznij swoją podróż na bestrisen.pl.
4: Słyszałeś to?
5: Spokojnie, to pewnie tylko duch.
4: Duch?
5: To Halloween w Zamku Książ.
6: Miało być trochę strasznie.
4: Trochę? Tam różne wnętrza, ciemne korytarze.

0: lekarza i te odgłosy.
1: Mówiłaś, że lubisz dreszczyk emocji.
0: Tak, ale przy filmie, pod kocem, w domu.
1: Wracamy?
0: Teraz? Nie ma mowy. Idziesz pierwszy.
2: Halloween w Zamku Książ wspiera Tauron Polska Energia. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl i przekonaj się, kto pierwszy krzyknie.

0: kupować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
4: Poznań, płatność zakończona.
5: Kraków, ruszamy dalej.
6: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.

0: 146. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
3: Hey, it's Dua Lipa.
4: Hey, this is Kygo.
5: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max.
7: Poznań 93 i 5 FM.

0: To jest podniosła właściwa i podniosła atmosfera wyjątkowej środy dzisiaj. Środa jest pracy.
1: Środa jest dzisiaj,
0: bardzo
1: tak.
0: Dziękuję.
1: Środa.
0: W każdej firmie potrzebny jest ktoś, kto porządkuje wam świat. Dziękuję,
1: środa.
0: Asia.
1: Proszę.
0: Asia Mały, Zirek Jakubek, 3 minuty po pół do pierwszej.
1: Zmiany w restauracjach idą w nowym roku.
0: Wow.
1: Takie poważne, bo jak przyjdziesz po nowym roku do knajpy ze swoim własnym pudełkiem na jedzenie, no, ze słoikiem, to restauracja będzie musiała ci to jedzenie do tego twojego słoika zapakować, no, a nie, że ci doliczają jakieś tam opłaty za jedzenie na wynos.
0: Prawdziwa rewolucja będzie wtedy, jak ty z tym słoikiem, owszem, przyjdziesz, przyniesiesz ten słoik i on od razu będzie pełny. Będzie, no, będzie z jedzeniem, odkręcisz, no, psk, usiądziesz sobie przy stoliku, kelner cię zapyta, czy ci smakuje, mm, i czy może ci zaproponować na przykład coś do picia, proszę pani?
1: Nie, dziękuję, bo wodę sobie też przyniosłam, kupiłam w Biedronce.
2: Max.
0: Razem chodzimy na kebaba.
2: Niedzielę z tobą rozkładają się na pół.
0: Wiecie dlaczego?

0: Baby wow, baby wow.
1: Źle to mówisz.
0: Jak?
1: Baby wow.
0: Wow.
1: A nie baby, takie baby wow, wow, baby wow.
0: Wow, baby wow. Bo ja akurat mam tak, że mi jest ciepło, ale trochę zimno. Bo ciepło, że Karol G pojawiła się w RMF Max, a zimno, bo już wiadomo, co pojutrze w prognozach. Poznajcie je razem z nami. Najbardziej aktualne prognozy za parę chwil w RMF Max. Bądźcie blisko. 13 za 20.
2: Reklama.
3: Godzina 6 rano, start dnia w Centrum Dobrej Roboty. Zadania przygotowane. Teraz decyzja, precyzja i uniwersalność. Czy czysta, niezawodna moc? LXT. Klasyka do codziennej pracy. XGT. Gdy potrzebujesz mocy na zupełnie innym poziomie. Oba systemy? Pełna gama na domitech.pl. Szybko, pewnie, od ręki. domitech.pl. Twój sklep z narzędziami Makita. Misja zakończona.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Psst. Cześć, to influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Myślisz o zawodowej zmianie? Pomyśl tylko. Zarabiasz do 38,52 zł brutto na godzinę, a do tego otrzymujesz ekstra bonus do 2200 zł brutto. Do pracy jedziesz wygodnym, darmowym transportem na wybranych trasach. Na miejscu czekają Twoje dobrze rozplanowane zadania, a w przerwie Twój pyszny obiad za symboliczną złotówkę. Następnie wracasz do pracy w Twoim ulubionym zespole i na dziś koniec. Ale to tylko przykład, bo w końcu to Twoja zmiana. Pracuj w zespole Randstad dla Amazon w Sadach koło Poznania. Zadzwoń pod numer 22 454 44 44 lub aplikuj na randstad.pl/praca w magazynie. Więcej informacji podczas rekrutacji.
11: Jungle Night powraca do outletu Faktory Poznań. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Puma, Adidas, Yes, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Poznań.
12: Wow, ale mają ceny! Najlepsze! Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Wiraż za 26,99, pilarkę elektryczną Hemti za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
13: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
14: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
13: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
15: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: I po reklamie.

0: na imię Jadek.
1: A ja Daniel.
2: Cześć, tu Roxy Węgiel.
3: Cześć, tutaj Trip.
4: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Seltos. Poznań Obornicka, marvelgrupa.pl.
8: Jeśli jesteście w pracy, to otwórzcie okna. Świeże powietrze na pewno dobrze Wam zrobi. A jeśli macie wolny czas, to warto wyjść na spacer. Na zewnątrz jest naprawdę przyjemnie. Na termometrach od 18 do maksymalnie 20 stopni. Wiatr jest słaby do umiarkowanego, a ciśnienie nadal wysokie i nadal spada. Jakość powietrza w mieście dobra. Według synoptyków na niebie będą pojawiać się chmury, ale padać nie będzie. Wieczorem na termometrach 17 stopni, a w nocy 9.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Seltos. Poznań Obornicka, marvelgrupa.pl.

0: Beauty and the Beast, czyli klasyczna środa w pracy. Wy jesteście beauty, a bestią jest to wszystko, co musicie załatwić jeszcze przed pierwszą, a pierwsza za 4 minuty.
1: Jeszcze przed pierwszą musicie poznać szczere wyznanie Julii Wieniawy. Julia powiedziała, uwaga, moje ciało to narzędzie pracy.
0: Ula, narzędzie mówisz.
1: No, znaczy ja nie ja, Julka.
0: Dostałem kiedyś od żony skrzynkę z narzędziami i chyba tę skrzynkę kupiła na promocji, bo najlepszych narzędzi z tego, co mówisz, to w tej skrzynce niestety nie było.
2: Reklama. Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
2: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
5: Za mnie.
6: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
7: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo Idea Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
5: Sity na Maxa.
4: Poznań 93 i 5 FM.
6: I już 13. To czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb. Ponownie zapraszam. Flesz o 13 zaczynamy od pilnej informacji z Ostrołęki. 7 osób zostało rannych, w tym 2 ciężko, podczas ataku nożownika w tamtejszym zespole szkół zawodowych.
7: W większości to uczniowie, ale ranna została także jedna z nauczycielek. Z informacji, które uzyskałem, wynika, że 2 z tych osób są w stanie ciężkim. Przed chwilą policjanci poinformowali mnie, że napastnik, który po ataku uciekł ze szkoły, właśnie został zatrzymany. To 19-letni uczeń tej placówki, wpadł w ręce funkcjonariuszy w rejonie plaży miejskiej nad Narwią.
6: Najnowsze informacje w tej sprawie zebrał Krzysztof Zasada.
4: To jest RMF Max Poznań.
6: Hala odlotów, kontrola bezpieczeństwa czy bramki. Te miejsca na lotnisku zna chyba każdy pasażer. A czego na co dzień nie widać? Przemek Wałczyński, z którym się teraz łączymy, zagląda dziś dla Was w lotniskowe zakamarki. Przemku, takich tajemniczych miejsc tam nie brakuje?
8: Takich miejsc, do których pasażer na lotnisku nie może zajrzeć, z pewnością jest sporo. Ze mną Marcin Wesołek, rzecznik poznańskiej ławicy. Jest tutaj takich tajemnic dużo na ławicy?
9: Wśród takich miejsc, do których pasażer prawie nigdy nie zagląda. Na przykład do takich miejsc należy sortownia bagażu. To jest miejsce, w którym dzieje się magia, w którym dzieje się to, że ta walizka, która gdzieś nam tutaj znika w tej hali, w której nadajemy bagaż, ona nagle znajduje się w tym samolocie, którym właśnie lecimy. Pójdziemy w to miejsce, zobaczymy, jak to się dzieje.
8: Co my jeszcze zobaczymy dzisiaj?
9: Przejedziemy autem po drodze startowej. Będziemy mogli zobaczyć, jak wygląda praca naszych strażaków.
6: Z Marcinem Wesołkiem z lotniska Ławice rozmawiał Przemek Wałczyński, a my na Ławice będziemy jeszcze dziś zaglądać. Własny dąb w lesie? To możliwe. Specjalny las z okolicznościowymi drzewami rośnie niedaleko Poznania w sąsiedztwie Kurnika. Będzie można tam zasadzić także swoje drzewo.
10: W miejscowości Mieczewo jest powierzchnia, gdzie ją obsadzamy dębami i sadzimy pod opieką, okiem leśników dęby. Chodzi o to, by my tam na miejscu chcemy przekazać jak najlepszą wiedzę, jak to drzewo posadzić prawidłowo, żeby ono po prostu rosło. Dodatkowo osoby niektóre czasami zakupują jakiś list, przesłanie dla przyszłych pokoleń przy tych drzewach. Jest też taka okolicznościowa tabliczka wykonywana przez nadleśnictwo. Jest to drzewko onumerowane, jest numer, na końcu dostajemy certyfikat.
6: Mówił Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Po szczegóły zajrzyjcie na stronę leśników z nadleśnictwa Babki. I na koniec tego flesza Jerzyc Jada wychodzi poza Poznań. Powstał nowy szlak literacki inspirowany książkami Małgorzaty Musierowicz. Trasa obejmuje 32 miejsca, m.in. w Pobiedziskach, Kostrzynie, Środzie Wielkopolskiej, Puszczykowie i Dziekanowicach. Szlak można zwiedzać z papierową mapą lub korzystając ze strony internetowej z fotografiami, cytatami i nagraniami audio autorki.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
6: Do wieczora na niebie w Poznaniu możemy spodziewać się zachmurzenia zmiennego, małego, umiarkowanego i miejscami dużego, ale padać nie będzie. Wiatr pozostanie słaby, miejscami może być umiarkowany, a ciśnienie jest wysokie i nadal spada. Na termometrach maksymalnie 20 stopni, wieczorem 17, a w nocy 9. Noc zapowiada się pogodna, a jutro możemy spodziewać się i słońca, i chmur. Miejscami może przelotnie popadać i będzie też mocniej wiało. Na termometrach 21 stopni.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
7: Właśnie uruchomiliśmy zegar. Tak, uruchomiliśmy szczęśliwy zegar, który odmierza równo 5 minut. Ostatnie 5 minut na to, by zgłosić się do gry i wygrać w najbliższym finale, który już za parę chwil. Równo 1 140 000 złotych.
6: Dlatego teraz, właśnie teraz złap za telefon i wyślij SMS-a na nasz nowy numer 7467 za 4,92, a w treść tej wiadomości wpisz hasło MAX.
7: Wyślij MAX na 7467 albo zgłaszaj się przez nasze www.rmfmax.pl i jak wygrasz 1 140 000 złotych, to będziesz drugim słuchaczem, który wygrał 1 140 000, bo pierwsza była Magda.
13: O Boże!
7: I to się zdarzyło równo rok temu.
6: Jeżeli chcesz, żeby dzisiaj z dobrymi wiadomościami zadzwonił do ciebie Mateusz Opyrchał, to naprawdę teraz zgłaszaj się do złotej kumulacji.
7: MAX 7467.

0: dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: No to jedziemy z sejfami, złota kumulacja się kłania i pytanie, kto będzie po drugiej stronie? No właśnie, 6 sygnałów tylko czekam. Pamiętajcie o tym, żeby odbierać jak najszybciej. Jeśli weszliście do gry, to rozumiem, że teraz macie naładowany telefon.
2: Tu poczta głosowa plusa 601.
1: A taki byłem pozytywnie nastawiony, prawda? Tak bardzo chciałem z kimś z was porozmawiać. Tak często mówiłem, że dzisiaj dwie szanse na 1 140 000. No i jedna już za nami właśnie. 1000 złotych wysyłam. Tak absolutnie nie miało być. To nie miało być 1000. To miała być, no, gruba forsa. Natomiast też 1000 jest fajny, bo ktoś z was tego 1000 przed chwilą nie miał, a proszę bardzo, teraz ma. 1000 złotych wysyłam, plus przytulasy mocne, bo nie udało się porozmawiać z różnych powodów. Być może ktoś po prostu był zajęty i wyłączył telefon. Słuchajcie, nic straconego, jak to mówią, bo obiecaliśmy dwa finały dzisiaj w złotej kumulacji. Także, no, ja słowa dotrzymuję oczywiście. Drugi finał przed nami, pierwszy dzisiaj finał złotej kumulacji za nami, a po 16 uśmiecha się do was ponownie 1 140 000. Szczegóły za moment.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
3: Będzie druga szansa na 1 140 000 złotych. Jeszcze dzisiaj po 16 kolejny finał w złotej kumulacji. No i trzeba dać sobie szansę na to szczęście.
4: Odbierajcie telefony, jeśli jesteście w grze, i wysyłajcie zgłoszenie, by zagrać o 1 140 000. Wysyłajcie SMS o treści MAX na numer 7467.
3: 4,92 kosztuje taka wiadomość, ale wchodzić możecie też przez www.rmfmax.pl.

0: Reklama.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: No i mamy jesień.
5: A ja mam dla Ciebie cynk.
4: O, cynk. W sensie podpowiedź?
5: Tak, podpowiedź brzmi. Cynk pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
4: Dobra podpowiedź. To jaki wybrać?
5: Ja wybieram suplement diety Cynk Picolinian od Swanson.
4: Swanson?
5: Mądra suplementacja już od 57 lat.
4: To ma sens.
6: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
7: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
8: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
9: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
10: Trenuj w CityFit. Wybierz karnet na 6 miesięcy. Pierwsze 2 miesiące masz 50% taniej. Już od 64 zł.

0: 3,98 groszy miesięcznie. Sprawdź na cityfit.pl.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochani, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
1: I po reklamie.
4: Witajcie, mam na imię Klaudia.
5: Cześć, jestem Kuba.
6: Hi, this is Britney Spears.
7: Hi, this is David Guetta.
8: Z wami Piotr Ambroży. Razem jesteśmy RMF Max.
9: RMF Max.
10: Poznań 93,5 FM.

0: Lecą sobie hity na maksa. Fura hitów na maksa. A nawet Furtado hitów na maksa. 28 minut i godzina 14. Są rzeczy, o których powinniście wiedzieć. Siedzicie sobie spokojnie w pracy, słuchacie RMF Max, super, ale wrócicie do domu i wtedy się zacznie.
1: Nowość w polskiej gospodarce to się nazywa ekonomia kanapowa. Kupujemy z kanapy wszystko. Od jedzenia, przez ubrania, po elektronikę, wszystko.
0: Siedzisz sobie, klikasz, zamawiasz, kurier potem przynosi.
1: No.
0: Ekonomia kanapowa. I najważniejsze, żeby ta kanapowa ekonomia nam nie zasłoniła spraw łóżkowych, nie?
2: Max!
0: Nowość teraz poleci. Wasted.
1: No.

0: pada. A pada, ale jeszcze nie zimno. To od jutra. Zimno i pada, to już pojutrze.
1: Tak mówią nasze prognozy, ale eksperci w tym temacie za moment.
0: Max. Zostańcie, by poznać najbardziej szczegółowe ze wszystkich prognoz.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
13: Tak, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
14: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
15: Nie daj się wyprzedzić. Wsiądź do Forging T5, zanim zrobią to inni. Teraz T5 może być twój za 99 900 zł brutto. Muskularna sylwetka przyciąga spojrzenia, a bogate wyposażenie zapewni komfort każdej podróży. Skorzystaj z wakacyjnej wyprzedaży. Pamiętaj, liczba SUV-ów Forging T5 w specjalnej cenie 99 900 zł jest ograniczona.
16: Zapraszamy do dealera. Matsuoka Poznań Baranowo, ulica Rolna 23.

0: Pralka Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
3: Tu Ola i Jarek.
4: Hejka, tu Maciek.
5: Cześć, tu Oskar Sims.
6: Hello, this is September.
7: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
8: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia oferujący nową Kia Sportage. Poznań, ulica Obornicka. Marvelgrupa.pl.
11: Do wieczora na niebie w Poznaniu możemy spodziewać się zachmurzenia zmiennego, małego, umiarkowanego i miejscami dużego, ale padać nie będzie. Wiatr pozostanie słaby, miejscami może być umiarkowany, a ciśnienie jest wysokie i nadal spada. Na termometrach maksymalnie 20 stopni, wieczorem 17, a w nocy 9. Noc zapowiada się pogodna, a jutro możemy spodziewać się i słońca, i chmur, miejscami może przelotnie popadać i będzie też mocniej wiało. Na termometrach 21 stopni.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia oferujący nową Kia Sportage. Poznań, ulica Obornicka. Marvelgrupa.pl.

0: podrzucamy wam po południową porą i przynosimy dobre wiadomości, aha, bo jutro będzie taniej.
1: Ale super, 6,83, benzynka 7,74 za diesla, więc trzeba dzisiaj koniecznie wyjeździć to droższe paliwo, zrobić miejsce na tańsze. Mhm. Najlepiej pojechać na zakupy, a za tą finansową nadwyżkę coś sobie kupisz.
0: Dwie bułki na przykład.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Jesień, mniej słońca i znowu wszyscy o tej witaminie D.
2: A wiesz dlaczego?
1: No właśnie nie.
2: Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
1: Okej, punkt dla witaminy D. To którą wybrać?
2: Ja wybieram suplement diety witamina D3 od Swanson.
1: Swanson?
2: Mądra suplementacja już od 57 lat.
1: To brzmi jak przemyślany wybór.
3: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
4: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
5: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: Jungle Night powraca do outletu Faktory Poznań. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Puma, Adidas, Yes, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Poznań.
7: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
8: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
9: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
8: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
9: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
8: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
10: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda. Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
13: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestune Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestune B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestune Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
15: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max Poznań, a to czas na flash i prognozę pogody o 14:00. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam. Po popołudniowym fleszu wracamy do ataku nożownika w Ostrołęce. 19-letni uczeń zespołu szkół zawodowych ranił tam 8 osób, w tym 5 dzieci. Nie wiadomo na razie, w jakim są stanie, mają głównie rany cięte. Po ataku napastnik uciekł, ale szybko został zatrzymany przez policjantów. Co teraz dzieje się w szkole?
1: Ona jest zabezpieczona przez kilkudziesięciu policjantów i dodatkowo 30 strażaków. Uczniowie i kadra są w budynku. Do pracy ruszyli policyjni psychologowie, którzy rozmawiają z młodymi ludźmi o tym, co się wydarzyło. Trwa równolegle wyjaśnianie motywów działania nożownika.
0: Najnowsze informacje zebrał Krzysztof Zasada.
2: Słuchacie RMF Max Poznań.
0: Cały sztab ludzi pracuje dzień i noc, abyście mogli bezpiecznie polecieć na wakacje. Nasz reporter sprawdza dziś dla was, jak wygląda praca lotniska Ławica od kuchni. Na linii teraz Przemek Wałczyński. Przemku, ty masz przed sobą teraz sporo walizek.
3: A przede mną setki różnokolorowych walizek, ale żadna nie jest moja. To walizki pasażerów, którzy za chwilę odlecą albo przylecili do Ławicy. Gdzie my teraz jesteśmy?
4: Jesteśmy w sortowni bagażu. Przed nami taka duża, kilkudziesięciometrowa karuzela.
3: Ten wagonik co chwilę się przechyla i walizka ląduje na dole.
4: Nie dzieje się to przypadkiem. Mamy tutaj 12 zrzutni właśnie do bagażu.
3: Bagaże zlatują i potem do tych pojazdów, do samolotu.
4: One trafiają bezpośrednio do wózków, które później trafiają do tego samolotu.
0: Z Marcinem Wesołkiem z lotniska Ławica rozmawiał Przemek Wałczyński. Porsche warte 150 tysięcy złotych odzyskali poznańscy policjanci. Auto znajdowało się na jednej z posesji w powiecie międzychodzkim. 2 tygodnie wcześniej zostało skradzione w Niemczech. Funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 28 i 38 lat.
5: Pojazd został poddany szczegółowym oględzinom przez technika. Policjanci zauważyli, że oryginalne tablice rejestracyjne zostały zastąpione polskimi, a na posesji zabezpieczono część już zdemontowanych elementów od skradzionego Porsche. Dodatkowo policjanci znaleźli kilkadziesiąt gramów marihuany przy jednym z zatrzymanych. Zatrzymani mężczyźni, czyli 38 i 28-latek, usłyszeli w prokuraturze rejonowej w Szamotułach zarzut paserstwa, a młodszy z nich usłyszał także zarzut posiadania narkotyków.
0: Mówił Maciej Święcichowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Mężczyznom grozi do 5 lat więzienia. I na koniec tego flesza, w Poznaniu trwa Tydzień Bibliotek. Do soboty 4 miejskie instytucje zapraszają na spotkania, warsztaty i debaty poświęcone naturze, historii oraz przyszłości miasta. W programie są m.in. zajęcia o pszczołach i motylach, rozmowy o literaturze przyrodniczej, kryzysie klimatycznym i miejskiej zieleni. Wydarzenia przygotowały Biblioteka Raczyńskich, Biblioteka Wielkopolska, Biblioteka Uniwersytecka oraz Biblioteka PTPN. I to wszystko we fleszu RMF Max. Teraz czas na prognozę pogody.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
0: Popołudnie i późne popołudnie w Poznaniu zapowiadają się ze zmiennym zachmurzeniem, małym, umiarkowanym i miejscami dużym, a na termometrach 20 stopni to maks, jaki widzimy. Wiatr jest słaby, ciśnienie jeszcze wysokie, a jakość powietrza w mieście dobra. Pogoda powinna dobrze wpływać na nasze samopoczucie. Po zachodzie słońca na termometrach zobaczymy 17 stopni, a w nocy 9. A jutro więcej chmur, trochę słońca, możliwe przelotne opady i silniejszy wiatr. I do 21 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
2: Hity na maksa.
7: 40 tysięcy bezpłatnych biletów kolejowych, którymi będzie można jeździć za darmo po całej Europie.
8: No i powiemy wam, jak można je zdobyć. No a przy okazji postaramy się, żebyście wy, słuchając RMF Max, wygrali milion.
9: RMF Max.
8: 1 140 000. Fajnie, co?

0: Ekstra jest to pianinko. No ciężko było wnieść fortepian na piętro, na którym pracujecie, ale najważniejsze, że Maron Hofstadt potrafi na nim grać i to pięknie słychać w RMF Max.
1: Bilety na pociąg za darmo. 40 tysięcy konkretnie darmowych biletów na takie podróże po krajach Unii Europejskiej.
2: Ekstra.
1: I żeby sobie pojechać na tego Erasmusa Plusa, to trzeba mieć 18 lat, trzeba być obywatelem Unii i jeszcze rozwiązać taki krótki quiz.
0: To w ramach takiego projektu Discover EU, także proszę tam zaglądać, proszę sprawdzać, mówi wam o tym RMF Max. I w tym quizie erasmusowym jest takie jedno trudne pytanie. To jest w ogóle najtrudniejsze i najgorsze pytanie, jakie można dostać na Erasmusie. Kiedy wrócisz? A drugie, koleżanka mi mówiła, ile masz lat?

0: Magda otworzyła sejf. Otworzyła sejf i wygrała
1: 1 140 000 zł!
2: A my już jesteśmy przygotowani, żeby też się tak cieszyć, bo dzisiaj w rocznicę tej wygranej to ty możesz być Magdą i wygrać 1 140 000 zł.
0: Uwaga, podajemy instrukcję obsługi 1 140 000. Żeby wygrać 1 140 000, trzeba na przykład teraz SMS o treści MAX wysłać na numer 7467. MAX na numer 7467 albo przez nasze www.rmfmax.pl.
2: A dzisiaj mamy w kalendarzu 7 dzień października. Siódemka jest szczęśliwa, więc przez 7 najbliższych minut będziemy mnożyć wasze zgłoszenia razy 477.
0: A jak się bawić, to z 777 jeszcze czwórką z przodu, to będzie 477 razy każde zgłoszenie. Jeżeli chcecie wejść do finału, to teraz jest ten najlepszy moment, bo już tylko 6 minut zostało na to, by wysłać SMS o treści MAX na 7467. 4,92 kosztuje ten SMS. MAX wysyłajcie na 7467, by po 16 wejść do finału, otworzyć safe i tak jak Magda wygrać
1: 1 140 000 zł!
3: Reklama. Skała Afrodyty, plaża Nissi. Historia, sztuka, tysiące miejsc do odkrycia i gwarantowana pogoda przez cały rok. Zobacz Cypr z biurem podróży Best Risen. Odwiedź skąpaną w słońcu wyspę leżącą w zasięgu krótkiego lotu. Z hotelami na każdą kieszeń i atrakcjami dla fanów plażowania i aktywnego wypoczynku. Wybierz się na słoneczne wakacje o dowolnej porze roku. Na Cypr latamy 7 razy w tygodniu z 9 lotnisk w Polsce. Zacznij swoją podróż na bestrisen.pl.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku.

0: banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
1: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
2: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, skocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
9: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
8: Pewne zwycięstwo.
9: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

0: Zakochałem się od pierwszego słyszenia w tym numerze. To była Margaret w RMF Max.
1: Kto chciałby żyć długo?
0: I szczęśliwie.
1: Ja. Bo jest nowa recepta na długowieczność. Posłuchaj uważnie. Chodzenie po schodach, prace w ogrodzie, noszenie zakupów w rękach, prace kuchenne, sprzątanie, robienie prania, odkurzanie i mycie podłóg.
0: Żeby żyć długo, to trzeba sobie pomagać w obowiązkach domowych.
1: Tak.
0: Z tego, co słyszę. Dobra wiadomość, wreszcie nie będziemy tego musieli robić sami, prawda panowie?
1: Dobry żart.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Wulkan energii, uwielbiany i coraz bardziej znany dookoła świata, Alex Warren wraca z kolejną nowością tego roku, Emerald Eyes. Już czeka na wasze głosy na liście Hot Bands pod rmfmax.pl.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99, a karpówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
5: Budujesz lub modernizujesz dom? Inwestujesz masę pieniędzy w efektywne źródła ciepła i skuteczną termoizolację? Nie zapomnij o szczelnych i stylowych oknach. Postaw na polskie okna PCV Bros spod poznańskiej fabryki w Buku. Okna PCV Bros to nowoczesne i niezawodne profile Salamander. Doskonałe właściwości termo- i dźwiękoizolacyjne. Jakość i spokój na lata w doskonałych cenach. Poznaj okna Bros z Buku na bros.poznań.pl.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
10: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
11: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
12: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
11: Czyli Frosty kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
14: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
15: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
16: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
15: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
17: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
19: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
2: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
19: Hity na maksa.
1: Poznań 93,5 FM.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
21: Sponsor.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Seltos. Poznań Obornicka, marvelgrupa.pl.
21: Popołudnie i późne popołudnie w Poznaniu zapowiadają się ze zmiennym zachmurzeniem, małym, umiarkowanym i miejscami dużym, a na termometrach 20 stopni to maks, jaki widzimy. Wiatr jest słaby, ciśnienie jeszcze wysokie, a jakość powietrza w mieście dobra. Pogoda powinna dobrze wpływać na nasze samopoczucie. Po zachodzie słońca na termometrach zobaczymy 17 stopni, a w nocy 9, a jutro więcej chmur, trochę słońca, możliwe przelotne opady i silniejszy wiatr i do 21 stopni.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Seltos. Poznań Obornicka, marvelgrupa.pl.

0: Ale nam się świetna nowość trafiła. Paco Amoroso i Pink Panthers, Sexy Magic w RMF Max. 5 minut i 15.
1: Koniecznie sprawdźcie naszego Instagrama, bo tam wjechało coś fajnego.
0: Zwłaszcza dla tych, którzy zawsze marzyli o tym, żeby Aśka do nich choć raz w życiu zamrugała. Asia wytłumaczyła, dlaczego to się tak rzadko zdarza.
1: Koniecznie sprawdźcie nasze sociale. Reklama.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Myślisz o zawodowej zmianie? Pomyśl tylko. Zarabiasz do 38,52 zł brutto na godzinę, a do tego otrzymujesz ekstra bonus do 2200 zł brutto. Do pracy jedziesz wygodnym, darmowym transportem na wybranych trasach. Na miejscu czekają twoje dobrze rozplanowane zadania, a w przerwie twój pyszny obiad za symboliczną złotówkę. Następnie wracasz do pracy w twoim ulubionym zespole i na dziś koniec. Ale to tylko przykład, bo w końcu to twoja zmiana. Pracuj w zespole Randstad dla Amazon w Sadach koło Poznania. Zadzwoń pod numer 22 454 44 44 lub aplikuj na randstad.pl/praca w magazynie. Więcej informacji podczas rekrutacji.
2: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie 6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
4: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
5: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
4: Pewne zwycięstwo.
5: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
6: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś bagietka Carrefour od 240 do 250 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

0: Czas na flash, flash sportowy i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, zapraszam, jest 15. Flash zaczynamy od najnowszych informacji w sprawie ataku nożownika w Ostrołęce. 19-letni napastnik, który atakował nożem ludzi w szkole, zranił też dwie osoby poza placówką.
1: To dwie postronne, dorosłe osoby, na które 19-latek natknął się, uciekając ze szkoły w stronę rzeki. Policjanci natrafili na niego w rejonie plaży miejskiej. Przed zatrzymaniem napastnik się zranił. Trwa wyjaśnianie motywów jego działania. Natomiast w szkole wciąż przebywa kilkudziesięciu uczniów. Pracują z nimi psychologowie.
0: Zabezpieczany jest także miejski monitoring, dodaje Krzysztof Zasada. Do szpitali trafiło w sumie 8 osób, w tym 5 uczniów, a także agresor.
2: Słuchacie RMF Max Poznań.
0: Wiedzieliście, że na pasie startowym lotniska jest ograniczenie prędkości, ale tylko dla samochodów. Wjechać tu jednak mogą tylko nieliczni, w tym nasz reporter. W samochodzie dyżurnego operacyjnego jest Przemek Wałczyński, który dziś opowiada Wam o niedostępnych na co dzień zakamarkach lotniska.
3: Wieża dyżurny ze stanowiska 2.0 poproszę Golf Bravo Delta 2 za ogonem Ryanaira do punktu oczekiwania przed 1.0.
4: Dyżurny, wieża Golf Bravo Delta 2, słyszałem.
5: Czy na pasie startowym jest ograniczenie prędkości?
3: Tak, według naszych przepisów mamy ograniczenie do 60 km na godzinę, ale ta czynność, którą akurat teraz wykonujemy, czyli sprawdzenie stanu drogi startowej, gdzie sprawdzamy czystość, sprawdzamy linie, czy są cały czas widoczne dla statków powietrznych, czy są znaki pionowe widoczne, przede wszystkim jaki jest stan nawierzchni, czy jest sucha, mokra. Każdy wjazd na drogę kołowania, tak jak robimy to w tym przypadku, musi być uzgodniony z kontrolerem ruchu lotniczego.
5: Teraz jedziemy za samolotem.
3: Wjechaliśmy już na fragment Delty, która nazywa się Delta 2.
0: Z Witoldem Łożyńskim na pasie startowym był Przemek Wałczyński. Marzycie o własnym drzewie? Leśnicy ponownie zapraszają do udziału w akcji Las Nowożeńców. W ramach akcji możecie mieć na pamiątkę swoje wyjątkowe drzewo, ale w całej akcji chodzi także o ekologię.
6: Sadzenie drzew to przede wszystkim duże zalety dla naszego klimatu. Nawet wokół naszych miejsc, w których przebywamy, gdzie mieszkamy. Drzewa produkują tlen, oczyszczają powietrze, a w miastach działają jak naturalne klimatyzatory, także to jest szereg korzyści.
0: Mówił Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. I na koniec tego flesza, chcesz się wyszaleć i dobrze bawić? Znamy miejsce idealne. To stacja Grawitacja. To ogromny park trampolin, tor ninja, park linowy, strefa gladiator, parkour, ścianki wspinaczkowe i wiele sportowych atrakcji. Jeśli chcecie się wybrać, to dobrze się składa, bo mamy wejściówki. Wpadnijcie po nie na naszą stronę RMF Max Poznań. I to wszystko we fleszu. Teraz czas na flesz sportowy, który przygotował Krzysiek Chwaliński.
2: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Popołudniowy flash sportowy RMF Max otwiera tenis. Mamy dobrą i złą wiadomość. Najpierw ta lepsza. W Pekinie Iga Świątek zameldowała się w ćwierćfinale China Open. Polka pokonała dziś w dwóch setach Amerykankę Iwejowicz. Niestety Kamil Majchrzak odpadł w pierwszej rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. Dziś trzecia kolejka Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Wieczorem kluczowe mecze polskich drużyn o 20:45. Rozpocznie się spotkanie Industrii Kielce z ST Magdeburg oraz Orlen Wisły Płock z Wardarem. Jest najnowszy ranking FIFA. Piłkarska reprezentacja Polski spadła o jedną lokatę i zajmuje 37 miejsce w międzynarodowej klasyfikacji Federacji Piłkarskiej. Biało-czerwonych wyprzedziła Szwecja. Liderem mistrzowie świata Hiszpanie.
2: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Warto zaplanować sobie spacer, na zewnątrz jest naprawdę przyjemnie. Na termometrach do 20 stopni, a na niebie zachmurzenie zmienne, ale bez opadów. Wiatr jest słaby, a ciśnienie w normie. Jutro, ostatni w tym tygodniu, tak ciepły jak na tę porę roku dzień. Na termometrach zobaczymy 21 stopni, a na niebie więcej chmur i trochę słońca. Będzie też mocniej wiało. W piątek przydadzą się kurtki i ciepłe bluzy. Słupki rtęci maksymalnie podskoczą do 13 kreski.
8: Szalona akcja, miliony Polaków wracają dziś do pracy po raz pierwszy bez Messiego w reprezentacji Argentyny.
9: To zmienia wszystko.
8: Wszystko to zmienia w ogóle.
9: Jest absolutnie. Inaczej, absolutnie, nasze życie już nigdy nie będzie takie jak kiedyś. Ale za to my jesteśmy tutaj nadal od 15 do 18. Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka, cześć.
8: Siemano.

0: jest po prostu idealny numer na ten moment w pracy, kiedy już masz totalnie wyluzowane. Zara Larsson.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Borycka.
2: Jak masz wyluzowane. To jest nowe sformułowanie, nie słyszałem go jeszcze. Myślałem, że inne padnie, ale na szczęście padło to.
0: Wiesz, to się główka pracuje cały czas.
2: RMF Max, kanał nadawczy z wami. I dziś pytamy o jedno zdarzenie, które chcemy, żebyście nam napisali na Messenger RMF Max. I teraz uwaga, możecie wybrać zdarzenie albo ze swojego życia, albo z serialu, który aktualnie oglądacie, a my będziemy obstawiać, które jest które.
0: Tak, i być może zadamy jeszcze dodatkowe pytania, żeby to stwierdzić, ale jesteśmy bardzo ciekawi, co nam przyślecie, więc dajcie znać na Messengerze RMF Max. Jedno zdanie. I to może być albo wydarzenie z twojego życia, albo coś, co widziałeś ostatnio w serialu.
2: Tymczasem MJ Deli, Deli Supreme w RMF Max jest 15:10. No seriale i życie czasami są zaskakująco podobne do siebie.
1: Hity, które nie dają zasnąć.

0: reklama.
1: Halo, Kasia?
0: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
0: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
2: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20/80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.
4: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
5: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
6: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
7: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem

0: już od 64,98 zł miesięcznie. Sprawdź na cityfit.pl.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
1: I po reklamie.

0: i tak, można jechać z pracy, tak można też pracę kończyć. Mozzy Man i Underneath the Blue w RMF Max, a my będziemy teraz na tropie zagadki, którą sprawiła nam Klaudia.
1: Siemanko, Klaudia.
2: Cześć, cześć, cześć.
1: Klaudia, potrzebujemy, żebyś opowiedziała nam pewne zdarzenie. Cały czas nie wiemy, czy ono się wydarzyło w serialu, który aktualnie oglądasz, czy w twoim życiu, ale słuchacze muszą też to usłyszeć.
2: Więc w krótkiej historii. Grupa znajomych...
1: A poczekaj, Klaudia, poczekaj, bo ja ci muszę zrobić klimat, mogę?
2: Dobra, jasne.
1: Teraz opowiadaj.
0: Opowiadaj.
2: Teraz zaczynam. Grupa znajomych, niekoniecznie znających język niemiecki, znajduje się aktualnie w Berlinie. Wśród tej grupy znajomych jedna z tych osób troszkę bardziej ogarniająca język, troszkę więcej mająca przy sobie w tym momencie gotówki, postanawia nagle wejść do pociągu i zapytać znajdujących się w środku osób, czy ten pociąg aby na pewno jedzie w kierunku Alexanderplatzu, po czym drzwi pociągu zamykają się i pociąg odjeżdża.
1: I reszta, nieznająca języka i nie mająca gotówki, zostaje na dworcu, tak?
2: Zostaje na dworcu, dokładnie tak.
0: Dobra.
2: I tylko odjeżdżające oczka tej osoby, która wsiadła do pociągu.
0: Klaudia, to jak ta osoba miała na imię?
2: Ta osoba miała na imię Klaudia.
0: Okej, ale nadal nie wiemy, czy to ty, czy to serial.
2: Oczywiście, że tak.
1: Znaczy, kurczę, jednak trochę mnie... Byłby to jednak absurdalny zbieg okoliczności, gdyby Klaudia obserwowała...
0: Polskiego serialu takiego nie znam, więc to chyba było twoje życie i ty, co?
1: Klaudia, ja też obstawiam, że...
2: Dokładnie.
0: I co ty tam...
2: Osobiście odjechałam. Całe szczęście, że nie był to pociąg pośpieszny, który jechał z tego przystanku na drugą stronę Niemiec, tylko zatrzymałam się przystanek dalej i całe szczęście, że udało się z grupą skontaktować.
0: No i brawo.
1: Czyli grupa cały czas żyje, ma się dobrze.
2: Mają się dobrze, jedna z tych osób jest teraz moim mężem.
0: Proszę, jakie zakończenie! Musicie zrobić z tego serial, naprawdę.
2: No oczywiście, że...
1: Proszę bardzo, guten Morgen.
2: Guten Tag.
0: Silva Bamba teraz w RMF Max, a my wracamy za chwilę, tutaj kanał nadawczy.

0: Aidźmata, R&B i 15.40 w RMF Max.
1: Michał! Michał!
0: Co?
1: Volvo można wygrać.
0: Właśnie... No można, no właśnie chciałem tak. powiedzieć, że można.
1: Ola mi powiedziała przed chwilą, słuchajcie, Volvo jest do zgarnięcia i 1 140 000 złotych dzisiaj w sejfach, w złotej kumulacji.
0: No wiem, bo mi wcześniej już powiedziała.
1: Ja zawsze się ostatnio dowiaduję, tak?
0: Ale tak, pani Ola oczywiście nam przekazała ważne informacje. Volvo dla was do wygrania, jeżeli wyślecie SMS na 7467 za 4,92 z VAT, wchodzicie do gry nie tylko w złotej kumulacji o ponad 1 000 000 złotych, ale każdy SMS zagra też o Volvo XC40.
1: Tylko to nie jest tak, że wiecie, że to się dzieje cały czas. To się dzieje tylko teraz, więc trzeba wysłać hasło Max SMS-em pod 7467. W ten sposób macie szansę wejść do dzisiejszego finału, który już po godzinie 16. Nie ma na co czekać, bo zapomnisz. Max na 7467. Hity na Max.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
4: To auto wciąż tu stoi?
5: Nie, ono już tu mieszka. Nie jeździ, nie wygląda, tylko zajmuje miejsce.
4: Jeżeli twój samochód od miesięcy zajmuje tylko miejsce, czas zadzwonić. Capral Car 515 111 111. 515 111 111. Legalna stacja demontażu Capral Car. Odbierzemy auto za darmo i zapłacimy gotówką. Capral Car 515 111 111.
6: Zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20/80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.

0: jest to podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
9: I po reklamie.

0: Halo, hej, cześć, tu Filip Kliber. Razem jesteśmy RMF Max.
1: RMF Max. Poznaj 93 i 5 FM.
2: Warto zaplanować sobie spacer, na zewnątrz jest naprawdę przyjemnie. Na termometrach do 20 stopni, a na niebie zachmurzenie zmienne, ale bez opadów. Wiatr jest słaby, a ciśnienie w normie. Jutro, ostatni w tym tygodniu, tak ciepły jak na tę porę roku dzień. Na termometrach zobaczymy 21 stopni, a na niebie więcej chmur i trochę słońca. Będzie też mocniej wiało. W piątek przydadzą się kurtki i ciepłe bluzy. Słupki rtęci maksymalnie podskoczą do 13 kreski.

0: Oskar Cyms w RMF Max. Za 6 minut będzie 16 i w sumie tego nie było w planach, ale pomyśleliśmy z Michałem, że będziemy mili, tacy fajni, żebyście jeszcze mieli szansę i żebyście wiedzieli, o co gra się toczy. Dzisiaj w złotej kumulacji 1 140 000 zł, bo dokładnie tyle w zeszłym roku o tej samej porze wygrała Magda, ale to nie koniec atrakcji.
1: Volvo XT40 właśnie zamajaczyło na horyzoncie. 16 października ono jest do wygrania, ale już dzisiaj każdy SMS, który wyślecie, wchodzi do gry nie tylko o te 1 140 000, ale też o to Volvo XT40. Także dajecie sobie tak jakby szansę na dwie różne wygrane.
0: Pięknie to brzmi. Więc teraz nic, tylko słać. Max SMS-em na 7467 za 4,92. Wszystkie szczegóły i zgłoszenia też na rmfmax.pl.
2: Reklama. Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
3: Z okazji urodzin Netto winogrona Jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej, a kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
6: Za mnie.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
11: Jungle Night powraca do outletu Factory Poznań. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Puma, Adidas, Yes, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Poznań.
12: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
13: Myślisz o zawodowej zmianie? Pomyśl tylko. Zarabiasz do 38,52 zł brutto na godzinę, a do tego otrzymujesz ekstra bonus do 2200 zł brutto. Do pracy jedziesz wygodnym, darmowym transportem na wybranych trasach. Na miejscu czekają twoje dobrze rozplanowane zadania, a w przerwie twój pyszny obiad za symboliczną złotówkę. Następnie wracasz do pracy w twoim ulubionym zespole i na dziś koniec. Ale to tylko przykład, bo w końcu to twoja zmiana. Pracuj w zespole Randstad dla Amazon w Sadach koło Poznania. Zadzwoń pod numer 22 454 44 44 lub aplikuj na randstad.pl/praca w magazynie. Więcej informacji podczas rekrutacji.
14: Znasz już gierki Activity Bar na Gwarnej 9? To ponad 900 metrów atrakcji idealnych na imprezy firmowe i integracyjne. Zorganizuj turniej minigolfa, darta czy shuffleboarda i buduj relacje podczas rozrywki. Sprawdź na gierki.pl, pisane przez Y. Gierki Activity Bar. Tu zaczyna się prawdziwa zabawa.
15: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
16: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
17: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
18: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
19: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
18: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra, 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99, 6 opakowań na osobę. Kaufland.
7: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
6: Hit na maksa.
2: Poznań 93 i 5 FM.
20: Studio RMF Max Poznań na zegarach 16. To czas na flash i prognozę pogody. Paulina Gołąb, zapraszam. W Polsce jest za mało fotoradarów i odcinkowych pomiarów prędkości, uważa Bartosz Józefiak, reportażysta i autor książki Wszyscy tak jeżdżą. Zdaniem eksperta te urządzenia są zbyt wolno instalowane na polskich drogach.
21: Mamy odcinkowe pomiary prędkości, tylko mamy ich za mało. Jest jedna instytucja, która za nie odpowiada i wprowadza je za wolno, bo tam oczywiście, jak to w polskim państwie z kartonu, jest za mało ludzi, mają za mało uprawnień, za mało pieniędzy. Ja mówię, okej, dobra, odcinkowe pomiary też są super. Zresztą fotoradar, który nie zrobi żadnego zdjęcia w ciągu roku, też spełnia swoją rolę, bo on ma zmusić kierowców do wolniejszej jazdy.
20: Dodajmy, że od przyszłego roku mandaty z fotoradarów mają być skuteczniej ściągane, zapowiada Ministerstwo Infrastruktury.
2: To jest RMF Max Poznań.
20: Minęła 16, a to dobra pora, by sprawdzić sytuację na poznańskich drogach. Spory ruch na Lutyckiej, Lechickiej i Bałtyckiej, sporo aut też na Niestachowskiej i Wawrzyńca. Zwalniamy na Hetmańskiej, Jana Pawła II, Krzywoustego i Królowej Jadwigi. Zatory tworzą się także na Głogowskiej. Kierowcy, uważajcie bezpiecznej i spokojnej drogi. Dni stają się coraz krótsze, a zmrok zapada znacznie wcześniej. Policjanci przypominają więc o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i zachęcają pieszych oraz rowerzystów do noszenia elementów odblaskowych.
22: Po zmroku, w deszczu czy podczas mgły niechroniony uczestnik ruchu bez elementów odblaskowych jest dla kierowców niemal niewidoczny. Noszenie odpowiedniego odblasku jest kluczowe dla bezpieczeństwa naszego oraz naszych bliskich. Pieszego, który jest całkowicie ubrany na ciemno, kierowca dostrzega w odległości zaledwie 20-30 metrów. Przy prędkości 50 km na godzinę dla kierowcy to ułamek sekund. Za mało na bezpieczne wyhamowanie. Jeden mały element odblaskowy wydłuża ten dystans do ponad 130 metrów, dając kierującemu cenny czas na reakcję, co często ratuje ludzkie życie.
20: Mówił Michał Wiśniowski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Od października do końca grudnia ubiegłego roku doszło do 64 wypadków z udziałem pieszych oraz 34 zdarzeń, w których uczestniczyli rowerzyści. Najwięcej wypadków odnotowano między godziną 14 a 22. Wy zasadzacie drzewo, a będą się nim opiekowali leśnicy. We fleszu o 16 wracamy do akcji Las Nowożeńców. Nadal możecie się zgłaszać, by wziąć udział.
23: Przede wszystkim te drzewa są ogrodzone. Dlaczego? No bo gdybyśmy takie zostawili po prostu bez ogrodzenia, no to efekt byłby taki, że sarny, jelenie miałyby bardzo dobrą stołówkę. Musimy ogrodzić. No i potem rzeczywiście doglądamy. Zdarza się czasami, że parę gatunków takich, no gdzieś tych dębów sztuk wypadnie, no bo uschnie, to wtedy my oczywiście podsadzamy, wymieniamy, ale raczej rzadko. No niektórzy pytają, czy mogą przyjechać z konewką, podlewać. No tutaj raczej zdajemy się na naturę i te drzewa muszą sobie poradzić tak jak w lesie.
20: Mówił Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Sadzenie drzew zaplanowano na 24 października. Po szczegóły zajrzyjcie na stronę albo fanpage leśników z Nadleśnictwa Babki.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
20: Do wieczora na niebie w Poznaniu możemy spodziewać się zachmurzenia zmiennego, umiarkowanego i dużego, ale synoptycy nie wykluczają niewielkich przejaśnień. Na termometrach od 18 do 20 stopni, wiatr jest słaby ze wschodu, a ciśnienie w normie. Taka aura za oknem powinna korzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Po zachodzie słońca na termometrach zobaczymy 17 stopni, a w nocy 9. Noc zapowiada się pogodna, a jutro i słońce, i chmury, i silniejszy wiatr, i do 21. stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
0: No i proszę, już 4 minuty prawie po 16. Jak brzmi środa w studiu RMF Max? Bo jest nas więcej.
1: Jak brzmi środa w waszym samochodzie, który jedzie właśnie do domu? Możecie oczywiście wysłać nam głosówkę na Messengerze RMF Max. 16.4, siemano.
0: Dobrze brzmi też Fastboy Music Sounds teraz w RMF Max, a tutaj Siwek i Borycka, kanał nadawczy. Cześć! Woo!

0: Somber, my body isn't ready w RMF Max, 13 minut po 16. Tak was w sumie na luziku na szybko zapytaliśmy, jak wam brzmi ta środa teraz w pracy, o tej porze albo w drodze z pracy. No i co tam przyszło, Michał?
1: Radości w drodze do domu. Juhu, korki.
2: Wow.
0: Ale a można jak... chyba jeszcze bardziej optymistycznie, czy
2: można,
0: co?
2: Można wiele razy z rzędu powtórzyć sobie juhu. Szybko. Co jeszcze?
3: Środa, la la la la la la.
0: Początek mi się podobał, końcówka mnie zaniepokoiła.
2: Bardzo
0: ale
2: mi się
0: jest okej.
2: Właśnie ta środa tak eskaluje, mam wrażenie, tak? To jest
0: to jest metafora środy po prostu, tak w całości.
2: Dokładnie, tego jak rozwijają się zazwyczaj środy, posłuchajmy tego jeszcze raz.
3: Środa, la la la la la la.

0: mogą wydarzyć nie milion, a 1 140 000 złotych w jednym z sejfów złotej kumulacji, bo dokładnie tyle Magda wygrała rok temu.
1: I historia lubi się powtarzać. Jakby spójrzmy sobie prawdzie w oczy.
0: Możecie powtórzyć historię Magdy, wchodząc teraz na rmfmax.pl, bo Magda tak zrobiła. Potem do niej zadzwonili. Dzisiaj dzwonią Ola Filipek i Olek Sikora. Wybieracie sejf, no i być może trafi się właśnie ten, w którym 1 140 000 złotych.
1: Ale my też tak gadamy, ile do wygrania nie powiedzieliśmy, jak do gry wejść.
0: A, faktycznie, masz rację. No to dobra, to najpierw czas, bo czasu mało. 10 minut, tak mniej więcej macie, więc trzeba chwycić telefon teraz i wysyłać hasło Max na 746767, wiecie o co chodzi, za 4,92.
1: Musiałaś.
0: Na rmfmax.pl też można jak coś. Tylko szybciutko, bo za chwilę finał złotej kumulacji.
1: A potem telefony odbierajcie, bo jak Ola i Olek dzwonią, to trzeba odbierać. 1 140 000 złotych dziś może wygrać ktoś z was.
0: Nie róbcie nam przykrości. Odbierajcie telefony. rmfmax.pl, tutaj wszystkie szczegóły.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20/80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.
8: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Co robisz w weekend?
13: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
12: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
13: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
12: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
13: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
12: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
14: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
15: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro.

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Nie daj się wyprzedzić. Wsiądź do Fording T5, zanim zrobią to inni. Teraz T5 może być twój za 99 900 zł brutto.

0: popularna sylwetka przyciąga spojrzenia, a bogate wyposażenie zapewni komfort każdej podróży. Skorzystaj z wakacyjnej wyprzedaży. Pamiętaj, liczba SUV-ów Forting T5 w specjalnej cenie 99 900 zł jest ograniczona.
1: Zapraszamy do dealera. Matsuoka Poznań Baranowo, ulica Rolna 23.
2: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
4: Hity na Maxa.
3: Poznań 93 i

0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Takiego finału Złotej Kumulacji nie było dawno. 1 140 000 złotych. Za chwilę, mamy nadzieję, komuś wręczymy tak ogromne pieniądze. Dzwonimy do szczęśliwej osoby. Jak zawsze, zgodnie z regulaminem, czekamy 6 sygnałów.
2: I tak niewiele nas dzieli od tej wyjątkowej chwili. Czekamy 6 sygnałów. Mamy nadzieję, że to...
3: Nie!
1: Nie! Nie, no nie tak się bawimy, nie tak się umawialiśmy. Zawsze was prosimy, żebyście mieli telefon przy sobie, żeby on był włączony, jak już wyślecie SMS-a.
2: Dobrze, to teraz tak. No bo regulaminowo wręczamy komuś 1000 złotych na pocieszenie. To jest bardzo ważna sprawa. No i życzymy wszystkiego dobrego, bo to różne sytuacje losowe wpływają czasem na to, że nie odbieramy telefonu. Ale zapamiętajmy to wszyscy w tym momencie. Umówmy się tak, jak już wchodzicie do gry, jak wysyłacie SMS-a, zadbajcie o to, żeby telefon był w zasięgu, włączony, a najlepiej ustawcie przypomnienie albo poproście kogoś, żeby przypomniał wam, że warto odbierać telefony. Wszystkie, jak leci, bo szkoda przegapić taką okazję.
1: No niestety, nie tak sobie to wyobrażaliśmy. Tak kończymy środę w Złotej Kumulacji, ale ten tydzień dopiero się rozkręca. Zresztą szczegóły za moment.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
4: No tak jak Ola i Olek powiedzieli, telefony nie mogą być wyciszone. W tym momencie je sobie odciszcie. No bo jakie jest ryzyko? Co, na spotkaniu wam zadzwoni? Trudno. A trzeba odbierać, jak dzwoni Złota Kumulacja.
2: Trzeba odbierać, bo jutro jak wybierzemy twój numer, to z pustymi rękami nie puścimy. 1000 za odebranie. W sejfach minimum 5000, ale jest też 1000 do zgarnięcia.
4: Daj się wylosować i wyślij teraz SMS na 7467 o treści MAX za 4,92 z VAT albo wyślij to przez rmfmax.pl.

0: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
4: masz. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Co robisz w weekend?
6: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
5: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
6: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
5: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
6: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
5: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
7: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
8: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestune Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestune B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestune Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
9: Jesień już tu jest. Zajrzyj do Ziko Apteki i odkryj produkty Zinik w stale niskich cenach. Sprawdź suplementy diety z witaminą C i D marki Zinik w stale niskich cenach oraz zobacz pozostałe produkty z naszej oferty. Sięgnij po suplementy diety Zinik, które odpowiadają Twoim potrzebom. Ziko Apteka, Twoja polska apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka z o.o.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
11: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
12: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
13: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro. Let's go!
14: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
15: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
6: Do wieczora na niebie w Poznaniu możemy spodziewać się zachmurzenia zmiennego, umiarkowanego i dużego, ale synoptycy nie wykluczają niewielkich przejaśnień. Na termometrach od 18 do 20 stopni, wiatr jest słaby ze wschodu, a ciśnienie w normie. Taka aura za oknem powinna korzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Po zachodzie słońca na termometrach zobaczymy 17 stopni, a w nocy 9. Noc zapowiada się pogodna, a jutro i słońce, i chmury, i silniejszy wiatr, i do 21 stopni.

0: Lickely i I Follow Rivers. Nigdy nie mogłem zrozumieć, o co chodzi do końca w tym tytule. Czy ona śledzi rzeki, tak?
1: Że może rzeką śledzi.
0: A może śledzi rzeką?
1: No, w każdym
0: albo
1: razie...
0: rzekomo.
1: Rzekomo?
0: Rzekomo.
1: To mi się podoba najbardziej.
0: A jeżeli was ktoś śledzi, może być to szpieg.
1: Może być to szpieg, bo w brytyjskim MI6, słuchajcie, się porobiło podobno.
0: Mhm. Słuchajcie, brytyjskie MI6 jest w strasznym popłochu. No bo zatrzymali takiego niemieckiego agenta i się teraz obawiają, czy ich agenci wywiadu nie zostali przypadkiem wszyscy naraz zdekonspirowani.
1: A? Brzmi jak fajna tajemnica. To słuchajcie, no nie powiem wam, czy ja się naprawdę nazywam Borycka, Justyna Borycka, ale jak jutro nie pojawię się w pracy, to będą znaki.
0: No proszę. Prawda, dobrze. Wiecie, a wy jesteście w każdym razie RMF Max. Słuchacze RMF Max. I was zapraszamy już za moment, bo zagadkowa środa wjeżdża jak zawsze w środę po południu i potrzebujemy tych najtęższych umysłów w RMF Max, żeby tę zagadkę rozwikłać.
1: To agentów już... specjalnych po prostu.
0: No właśnie, tych zdekonspirowanych, niezdekonspirowanych, zdepracowanych, zdemotywowanych i wszystkich tak naprawdę.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kochanie, słyszałeś to?
2: Spokojnie, to pewnie tylko duch.
1: Duch?
2: To Halloween w Zamku Książ.
3: Miało być trochę strasznie.
1: Trochę? Te mroczne wnętrza, ciemne korytarze i te odgłosy.
3: Mówiłaś, że lubisz dreszczyk emocji.
1: Tak, ale przy filmie, pod kocem, w domu.
3: Wracamy?
1: Teraz? Nie ma mowy. Idziesz pierwszy.
4: Halloween w Zamku Książ wspiera Tauron Polska Energia. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzech.pl i przekonaj się, kto pierwszy krzyknie.

0: trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Gotowi na aktywną zabawę i integrację? Zbierz ekipę i poznajcie Gierki Activity Bar. Nową przestrzeń rozrywki na Gwarnej 9. Ponad 900 metrów atrakcji. Minigolf, dart, shuffleboard, loże na wyłączność. Rezerwuj online na gierki.pl. Pisane przez Y. Gierki Activity Bar. Tu zaczyna się prawdziwa zabawa.
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie 6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
4: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
5: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic Dove, Rexona, Axe 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 10 października.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: I po reklamie.

0: Zuśka.
1: Hey, it's Shakira.
2: Hey, it's Somber.
3: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Poznań 93 i 5 FM.
6: I już 17. To czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb. Ponownie zapraszam. Taki październik w górach nie zdarza się często. Wysoko leży już śnieg, ale niżej jest tak ciepło i słonecznie, że turyści czują się jak w wakacje.
7: No, widzę krótkie spodenki, krótki rękaw. Spodziewaliście się Państwo takiej pogody w październiku?
0: No nie, w październiku to nie.
7: I to w Tatrach.
0: Piękna pogoda, tak.
7: Czyli jak w lecie prawie.
0: Tak jest, nawet lepiej.
8: Był zamierzony ze względu na naszą sesję poślubną, ale nie spodziewaliśmy się takiej pogody.
7: To może taki prezent po prostu.
8: Chyba tak.
6: Z turystami rozmawiał Maciej Pałachicki.
5: Słuchacie RMF Max Poznań.
6: Złotówka dziennie wystarczy, aby zadbać o swoje bezpieczeństwo, przekonują strażacy. Tyle miesięcznie kosztować ma podstawowa czujka, która w porę powiadamia o zagrożeniu. To ważne, bo w tym sezonie wzrosła liczba zatruć tlenkiem węgla w naszym regionie.
9: 440 wyjazdów na początek sezonu grzewczego, licząc od początku tego roku. Ale jest to dwa razy więcej niż w tym samym okresie zeszłego roku. Wtedy było około 220 interwencji. Co to nam pokazuje? Że mamy szczególny czas. Dziś mówimy o sezonie grzewczym, o sezonie, kiedy mamy jesień, zimę i przedwiośnie. Za oknami będzie się robiło coraz chłodniej. Eksploatujemy nasze urządzenia grzewcze. Tam właśnie to ryzyko powstania się tlenku węgla jest bardzo duże, bo ten czad powstaje w wyniku niepełnego procesu spalania.
6: Mówił rzecznik wielkopolskich strażaków Martin Halasz. Do tego tematu będziemy wracali jutro we flaszach RMF Max. Przepływają tysiące kilometrów, a przez wiele miesięcy potrafią pozostawać niemal nieruchome. Już wkrótce te wyjątkowe pingwiny zamieszkają w poznańskim zoo. Zanim jednak trafią do nowego domu, będziecie mogli lepiej je poznać i jednocześnie wesprzeć potrzebujących. O szczegółach Przemek Wałczyński.
10: Pingwiny poznacie bliżej podczas specjalnej akcji w poznańskim zoo. W ten weekend będą gry, zabawy i nauka nazw pingwinów pisanych alfabetem Braille'a. Będą ciekawostki o tych ptakach, a to wszystko w szczytnym celu, bo przy wejściu do zoo stanie krwiobóz. Po wizycie właśnie w nim dostaniecie bilet do zoo za złotówkę. Cała akcja ma związek z planowaną przeprowadzką pingwinów do Poznania. W zoo powstaje specjalny wybieg i basen dla tych ptaków w miejscu dawnego fokarium. Początek weekendowej akcji w sobotę od 9:30.
6: I na koniec tego flesza jeszcze szybkie i ważne info dla pasażerów komunikacji miejskiej w Poznaniu. Od jutra musicie liczyć się ze zmianami na ulicy Opolskiej. W związku z pracami kanalizacyjnymi objazdami pojadą autobusy 6 linii 149, 175, 213, 611, 614 i 701. Zmienione trasy obejmą m.in. ulicę Jesionową, Lotników i Kołłątaja. Na trasach objazdowych autobusy zatrzymają się na wszystkich istniejących przystankach. Szczegóły na stronie ZTM-u. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Was we flaszu RMF Max. Teraz sprawdźmy najświeższą prognozę pogody.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
6: Zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże utrzyma się w Poznaniu do zachodu słońca, a ten spodziewany jest o 18:15. Padać dziś na pewno nie będzie, a na termometrach widzimy 18, miejscami 19 stopni. Wiatr pozostaje słaby, a ciśnienie w normie. Noc zapowiada się pogodna, a na termometrach zobaczymy 9 stopni, a jutro sporo chmur i trochę słońca, a na termometrach 21 stopni max. Może przelotnie popadać i będzie mocniej wiało.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
12: Dzień dobry, już po 17:00 i co, jakoś tak przyjemniej o tej porze, prawda?
13: Oczywiście, że przyjemniej, bo wiadomo, że wreszcie szara komórka zostanie pobudzona czym innym niż pracą.
12: O to chodzi, od tego macie nas, czyli kanał nadawczy w RMF Max. Temper City już gra, a za chwilę wjeżdża zagadkowa środa i dzisiaj zagadka będzie oparta na faktach autentycznych, jak to mówią? Będzie zdjęcie dokumentujące finał zagadki.

0: Trudne się wylosowało.
1: No właśnie, jak zawsze, trudne się wylosowało. Zagadkowa środa jest już z nami. Nie przedłużajmy tego. Posłuchajmy zagadki na dziś.
2: Uwaga. Karolina, idąc do koleżanki, zawsze spotyka na piętrze tę samą postać, którą wszyscy znają, ale nikt nie jest z nią ani na ty, ani nawet na pan. Ma na głowie białą czapeczkę i zawsze stoi z tymi samymi kwiatami. Co Karolina widzi na piętrze?
1: Czy to jest mój kuzyn Marcin?
2: Nie jest to twój kuzyn Marcin.
1: Bo opis pasuje.
2: Biała czapeczka, tak?
1: Kwiaty. Oj, taki
2: dziwny. Zawsze w tym samym miejscu, zawsze? I się nie rusza? Tam stoi po prostu?
1: Po nim nigdy nie wiesz, czego się spodziewać po prostu.
2: Dziwny kuzyn, ale okej.
1: Okay. Messenger RMF Max, głosówki z innymi propozycjami niż mój kuzyn Marcin. Wysyłajcie śmiało, musimy się dowiedzieć, kto to taki, co to takiego.
2: Tak jest. Przypominam jeszcze raz szybciutko. Karolina, idąc do koleżanki, zawsze spotyka na piętrze tę samą postać, którą wszyscy znają, ale nikt nie jest z nią ani na ty, ani nawet na pan. Ma na głowie białą czapeczkę i zawsze stoi z tymi samymi kwiatami. Co Karolina widzi na piętrze?
1: Wymyślcie, a ja mam dla was coś, żeby się lepiej myślało.
2: Ładne się wylosowało.
1: Ale przygotowaliśmy. Co? Playlista dzisiaj doskonała. Coolio i Gangsta's Paradise to oczywiście od nas dla was. Jest 17:12. Dajcie sobie głośniej, myślcie nad zagadką. Czekamy na wasze głosówki. Messenger RMF Max.

0: Jakieś łączenie w mózgu Michała Siwka następuje teraz.
1: Właśnie dokładnie chciałem zaprezentować mniej więcej, jak brzmi mój mózg w tym momencie, próbując przetwarzać dzisiejszą zagadkę.
2: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
0: A zagadka na dziś brzmi tak. Karolina, idąc do koleżanki, zawsze spotyka na piętrze tę samą postać, którą wszyscy znają, ale nikt nie jest z nią na ty, ani nawet na pan. Ma na głowie białą czapeczkę i zawsze stoi z tymi samymi kwiatami. Co Karolina widzi na piętrze?
3: Ja myślę, że to jest parapet.
0: Jak parapet?
1: Ja na przykład z parapetem jestem na pan, więc to się nie klei. Co jeszcze?
4: To pewnie będzie babka kiepska.
1: Ani na pan, ani na ty. Nie jesteś z babką kiepską.
0: No nie, no? Z babką kiepską się jest na babka.
1: Per babka. Dobra, słuchamy dalej. Znaczy, dla formalności. To nie były poprawne odpowiedzi.
0: To nie były.
5: Karolina widzi obraz.
0: No i tutaj już jesteśmy troszkę bliżej. Ale to jeszcze nie jest ta odpowiedź, więc przypomnę zagadkę, za chwilę rozwiązanie, więc zostańcie koniecznie z RMF Max i jeszcze można się załapać, jeszcze głosówki na Messengera można wysyłać. Uwaga! Karolina, idąc do koleżanki, zawsze spotyka na piętrze tę samą postać, którą wszyscy znają, ale nikt nie jest z nią ani na ty, ani nawet na pan. Ma na głowie białą czapeczkę i zawsze stoi w tych samych kwiatach, z tymi samymi kwiatami. Co Karolina widzi na piętrze?
1: Teraz przyszło, czy to jest piwo?
0: Nie!

0: Dobrze rozbojana Karol G z nowej płyty Baby Wow w RMF Max. No wow, to są wasze odpowiedzi na dzisiejszą zagadkę.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Pozwolę sobie odegrać scenkę. Justyna Borycka przychodzi do studia i mówi: nie, no dzisiaj to nikt nie zgadnie. Dzisiaj za trudne wymyśliłam. Dzisiaj takie wymyśliłam, że nikt na pewno nie zgadnie.
0: No i otóż rozpykaliście mnie. Ino roz, ale przeczytam
2: leży
0: jeszcze...
2: Leży na łopatach Borycka, ale no to przypomnij tą swoją niezgadywalną zagadkę.
0: Dobra, dobra, już tam. Bo to jest zagadka, słuchajcie, z życia
2: dobra,
0: wzięta.
2: Dobra, czytaj już, no.
0: Karolina, idąc do koleżanki, zawsze spotyka na piętrze tę samą postać, którą wszyscy znają, ale nikt nie jest z nią ani na ty, ani nawet na pan. Ma na głowie białą czapeczkę i zawsze stoi w tych z tymi samymi kwiatami. Co Karolina widzi na piętrze?
2: No to posłuchajmy tych poprawnych odpowiedzi, które miały nie przyjść.
3: Siema, u babci zawsze też to widziałam. To jest święty obraz papieża.
4: To jest papież. Na bank to jest papież.
5: Czyżby chodziło o obrazek z papieżem?
6: Może obraz papieża z jakimiś kwiatami?
7: Ladies and gentlemen, we got him.
0: No, udało się. Znaczy, zostawiłam małe podpowiedzi w tej treści, tak?
2: Cztery poprawne odpowiedzi. Już po prostu myślę, że pora, żebyś zamilkła.
0: Dobra, no. Ale obiecuję
2: i pogratulowała
0: wszystkim
2: naszym słuchaczom.
0: Gratuluję wam bardzo gorąco i chciałabym powiedzieć, że no wiadomości przyszło bardzo dużo, ale na wszystkie to trochę zajmie, ale na wszystkie odpowiem zdjęciem, żeby nie było, bo to jest sytuacja prosto z rzeczywistości.
2: Dokumentacja fotograficzna leci do was już za moment.
0: Na Messengerze.
2: A teraz leci do was Alan Walker.

0: 17.40, być może jeszcze gdzieś jedziecie coś załatwić, zastanawiacie się, jaka pogoda czeka was jutro, jak się obudzicie, no to prognoza już za momencik.
1: Prognoza za momencik, ale trzeba się szykować na cieplejsze kurteczki, bo podobno te ciepłe dni powoli się kończą, przynajmniej w najbliższym czasie.
0: No to posłuchajcie, co nas czeka, a zaraz później dużo bęgerów, Dawid Podsiadło, później Kygo i Take Me Back.
2: Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Götze & Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Götze & Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Skała Afrodyty, plaża Nissi. Historia, sztuka, tysiące miejsc do odkrycia i gwarantowana pogoda przez cały rok. Zobacz Cypr z biurem podróży Best Risen. Odwiedź skąpaną w słońcu wyspę leżącą w zasięgu krótkiego lotu. Z hotelami na każdą kieszeń i atrakcjami dla fanów plażowania i aktywnego wypoczynku. Wybierz się na słoneczne wakacje o dowolnej porze roku. Na Cypr latamy 7 razy w tygodniu z 9 lotnisk w Polsce. Zacznij swoją podróż na bestrisen.pl.
6: Zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20/80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Netto przedstawia.
16: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
17: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
16: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
17: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
16: To może zapraszamy?
17: Dobre!
18: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
19: Za mnie.
10: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
6: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
12: I po reklamie.
15: Jestem Kuba.
8: Tu Martyna.
1: This is Lady Gaga.
3: Z tej strony Cleo.
2: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
16: RMF Max.
2: Poznań 93 i 5 FM.
1: Zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże utrzyma się w Poznaniu do zachodu słońca, a ten spodziewany jest o 18.15. Padać dziś na pewno nie będzie, a na termometrach widzimy 18, miejscami 19 stopni. Wiatr pozostaje słaby, a ciśnienie w normie. Noc zapowiada się pogodna, a na termometrach zobaczymy 9 stopni, a jutro sporo chmur i trochę słońca, a na termometrach 21 stopni max. Może przelotnie popadać i będzie mocniej wiało.

0: Harry Styles w RMF Max. No bardzo miło się żegnać dzisiaj takim numerem.
1: As it was, powolutku dobiega końca i kanał nadawczy tak samo. Michał Siwek,
0: Justyna Borycka. My się słyszymy jutro po 15, a tymczasem zostańcie z RMF Max, bo za chwilkę wjeżdża tutaj Graba i też się będzie działo. Miłego.
1: Pa.
2: Reklama. Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
3: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
4: Jungle Night powraca do outletu Faktory Poznań. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Puma, Adidas, Yes, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Poznań.
5: Nie daj się wyprzedzić. Wsiądź do Forging T5, zanim zrobią to inni. Teraz T5 może być twój za 99 900 zł brutto. Muskularna sylwetka przyciąga spojrzenia, a bogate wyposażenie zapewni komfort każdej podróży. Skorzystaj z wakacyjnej wyprzedaży. Pamiętaj, liczba SUV-ów Forging T5 w specjalnej cenie 99 900 zł jest ograniczona.
6: Zapraszamy do dealera. Matsuoka Poznań Baranowo, ulica Rolna 23.
7: Znasz już gierki Activity Bar na Gwarnej 9? To ponad 900 metrów atrakcji idealnych na imprezy firmowe i integracyjne. Zorganizuj turniej minigolfa, darta czy shuffleboarda i buduj relacje podczas rozrywki. Sprawdź na gierki.pl, pisane przez Y. Gierki Activity Bar. Tu zaczyna się prawdziwa zabawa.
8: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
9: I po reklamie.
10: To jest RMF Max.
11: Hity na maksa.
12: Poznaj 93,5 FM.
13: Słuchacie RMF Max Poznań, a to czas na flash i najważniejsze informacje lokalne. Paulina Gołąb, zapraszam. To nie tylko bicie. Przemoc wobec dzieci może mieć wiele różnych form, mówią specjaliści. W naszym regionie ruszyła akcja Dzieciństwo bez przemocy, która ma zwrócić uwagę na ten problem.
14: To ogólnopolska akcja, która ma na celu przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci, edukowanie, jak reagować, budzenie świadomości, czym jest przemoc, ale przede wszystkim też dostarczanie kompetencji, jak wychowywać dziecko bez przemocy, jak identyfikować sygnały, że jest w trudnej sytuacji, że jest krzywdzone. Ta kampania organizowana po raz trzeci jest już wspólnym przedsięwzięciem bardzo wielu środowisk.
13: Mówiła liderka kampanii Monika Sajkowska. Kampania potrwa do 19 listopada. Policjanci z Poznania odzyskali skradzione w Niemczech Porsche warte 150 tysięcy złotych. Samochód znaleziono na posesji w powiecie międzychodzkim. Był już częściowo rozmontowany, a oryginalne tablice zastąpiono polskimi. Funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 28 i 38 lat podejrzanych o paserstwo. U młodszego znaleziono także kilkadziesiąt gramów marihuany. Obu grozi do 5 lat więzienia. Własne drzewo w lesie? To możliwe. Leśnicy organizują kolejną edycję akcji Las Nowożeńców. Jeśli się zgłosicie w specjalnym lesie, zobaczycie roślinę z tabliczką zawierającą wasze imię.
15: No, ludzie zgłaszają się z dużym wyprzedzeniem i w zasadzie zostało nam już kilka miejsc na tą tegoroczną jesienną edycję. Oto sadzenie jesienne w Nadleśnictwie Babki odbędzie się już niedługo, bo 24 października. Najczęściej są to jakieś rocznice, jubileusze, czyli na przykład zawarcie związku małżeńskiego, jakaś jubileusz jakiś firm też czasami się zdarza, ale też narodziny dziecka. Były osoby, które świętowały powrót po emigracji wieloletniej do Polski. Także te okoliczności są różne.
13: Mówił Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Poszczegóły zajrzyjcie na stronę albo fanpage leśników z Nadleśnictwa Babki. Noś odblaski, świeć przykładem, zachęcają policjanci. To ważne, gdy za oknem szybciej robi się ciemno. A mała rzecz może uratować nasze życie. Gdzie odblaski powinniśmy przyczepiać?
16: Piesi, spacerowicze powinni umieszczać opaski i zawieszki odblaskowe jak najniżej. Najlepiej na wysokości kostek, łydek lub kolan. Drugim kluczowym miejscem są dłonie i przedramiona od strony jezdni. Zwłaszcza lewa ręka przy poruszaniu się lewym poboczem. U dzieci i młodzieży natomiast elementy odblaskowe poza dolnymi partiami ubrań powinny znajdować się również na plecakach i na kurtce bądź też bluzie. Natomiast rowerzyści i użytkownicy hulajnóg oprócz wymaganego przepisami oświetlenia stałego powinni posiadać elementy odblaskowe tak samo jak pozostali na dolnych częściach ubrań.
13: Wyjaśniał Michał Wiśniowski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
13: 9 stopni pokażą termometry w nocy w Poznaniu, a niebo będzie pogodne. Jutro rano przywita nas słońce, ale dość szybko dołączą do niego chmury. W dzień możemy liczyć na zachmurzenie zmienne, małe, umiarkowane i duże, a na termometrach 21 stopni max, ale może mocniej wiać. Wieczorem synoptycy nie wykluczają niewielkich przelotnych opadów deszczu. W piątek zdecydowanie chłodniej, 13 stopni i więcej chmur, ale bez opadów.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parków rozrywki Majaland by Epizodia. Organizator jesiennej zabawy Gargawin.
18: Zaczyna się najmilsza część dnia, czyli nasz wspólny wieczór. Przemek Grubowski, witajcie po 18 w RMF Max. Zostajemy razem, odkrywamy nowości, odliczamy hiciory na liście Hobbens to od 20. No i posłuchamy sobie, jak pięknie śpiewa Zalia. Teraz.

Trzeba mówić, że to nasi Polacy, remikserzy z Komodo, świetnie grają także na żywo. Ich wersja I Just Died In Your Arms ma już trochę czasu, ale mam dla was kolejną nowość. Nowi wykonawcy i nowy hicior na horyzoncie z opcją, przynajmniej tak czuję, szybko na pierwszą piątkę listy Hot Bands, może niedługo. A ci wykonawcy to Gnarly i Major League DJs. No to potańczymy teraz do numeru Wasted.

0: Paraiso, świeże bity jesienią wieczorowo w RMF Max. To nowość od Lost Frequencies i Mari Frost. No bo wiecie, hiciory tak po portugalsku też co jakiś czas przecież zdają się popularne. Może Sean Paul kiedyś tak po portugalsku, po polsku może kiedyś spróbuje, bo u nas wciąż popularny. Za chwilę Sia Ish od Paul Cheap Thrills. No i będą też polskie rapsy. Czy są ze mną fani, o co chodzi? Wiem, że jesteście.
1: Reklama. Zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20/80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.
2: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść

0: jary.
1: Jak cena przenośnej parownicy do pary.
2: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
0: Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Jesień już tu jest. Zajrzyj do Zico Apteki i odkryj produkty Zinik w stale niskich cenach. Sprawdź suplementy diety z witaminą C i D marki Zinik w stale niskich cenach oraz zobacz pozostałe produkty z naszej oferty. Sięgnij po suplementy diety Zinik, które odpowiadają Twoim potrzebom. Zico Apteka, Twoja polska apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka z o.o.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Zajrzyj do Zico Apteki i skorzystaj z rabatu do minus 50% na wybrane produkty w okresie jesienno-zimowym. Zadbaj o zdrowie swoje i swoich bliskich. Sprawdź aktualną ofertę. Zico Apteka. Twoja polska apteka.
8: I po reklamie.
9: Emila.
10: Cześć, z tej strony Igor.
9: Hello, this is Zina.
11: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
12: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
13: RMF Max.
14: Poznań 93 i 5 FM.

Dobry numer na spalanie kalorii, na przykład po kepsie. Eli Oaks i Lavinia w numerze Reasons. W szczególności jak ktoś jest kebabowym rekordzistą. Słuchajcie, doczytałem dzisiaj, że podobno rekordzista Polski to zamówił 865 kebabów w ciągu roku. Bo wiecie, aplikacje to mają różne dziwne statystyki. No to ponad 2 kebaby dziennie, ale może facet dla całego biura zamawiał. Teraz kawałek, który też pasuje po kepsie. Jest energia, jest nowość w RMF Max. O co chodzi? Nawija, że nienawidzi Warszawy. Posłuchajmy dlaczego, jak to jest.

0: Dota, Swedish House Mafia wysoko w zestawieniu, ale mamy nowego, starego zwycięzcę, jeśli chodzi o plebiscyt DJ Mike, najbardziej popularnych DJ-ów świata. Ponownie po raz szósty na miejscu pierwszym jest David Guetta. A Swedish House Mafia też robi świetne kawałki. Przed chwilą Happiness is so sad. David Guetta jeszcze wróci w RMF Max, za chwilę Somber. Sprawdzimy też, co w pogodzie. RMF Max.
1: Reklama. Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert, taniej
5: masz. O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Kochanie, słyszałeś to?
14: Spokojnie, to pewnie tylko duch.
13: Duch?
14: To Halloween w Zamku Książ.
15: Miało być trochę strasznie.
13: Trochę? Tam różne wnętrza, ciemne korytarze i te odgłosy.
14: Mówiłaś, że lubisz dreszczyk emocji.
13: Tak, ale przy filmie, pod kocem, w domu.
14: Wracamy?
13: Teraz? Nie ma mowy. Idziesz pierwszy.
16: Halloween w Zamku Książ wspiera Tauron Polska Energia. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzech.pl i przekonaj się, kto pierwszy krzyknie.
17: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marche mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
18: Zajrzyj do Zico Apteki i skorzystaj z rabatu do minus 50% na wybrane produkty w okresie jesienno-zimowym. Zadbaj o zdrowie swoje i swoich bliskich. Sprawdź aktualną ofertę. Zico Apteka. Twoja polska apteka.
19: I po reklamie.
20: Tu Radek.
21: Z tej strony Asia.
22: Hi, this is Kaskara.
23: Hej, tu Roxy Węgiel.
24: Cześć.

9 stopni pokażą termometry w nocy w Poznaniu, a niebo będzie pogodne. Jutro rano przywita nas słońce, ale dość szybko dołączą do niego chmury. W dzień możemy liczyć na zachmurzenie zmienne, małe, umiarkowane i duże, a na termometrach 21 stopni max, ale może mocniej wiać. Wieczorem synoptycy nie wykluczają niewielkich przelotnych opadów deszczu. W piątek zdecydowanie chłodniej, 13 stopni i więcej chmur, ale bez opadów.

0: I tak idziesz sobie jesienią przez park, gdy spadają liście, jest żółto, czerwono, po prostu kolorowo, pomarańczowo i słuchasz sobie tego numeru, Post Malone i Swae Lee, Sunflower, no może też na taki wieczorny spacer po parku, jak jest nie za ciemno, żeby nikt was nie przestraszył, no ale do Halloween jeszcze trochę, chyba jeszcze nie straszą. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem, teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Siedzieć w domu, czy ruszyć na miasto? Wy decydujecie, ja tylko podrzucam propozycję. Tu Fiołas, zapraszam w RMF Max Poznań. W Auli Artis dziś po 19 zacznie się koncert zespołu WW. To klasyka polskiej sceny alternatywno-rockowej z Wojtkiem Waglewskim na czele. Można liczyć na charakterystyczne gitarowe granie, improwizacje i koncert, który nie jest odtwarzaniem piosenek jednej po drugiej. To propozycja dla ludzi, którzy lubią muzę na żywo. White Coat Med Party to druga edycja imprezy dla studentów medycyny. Godzina 22, klub Czekolada. Tego wieczoru można się przebrać już za lekarza, bo jeśli przyjdziecie w białym fartuchu, to do godziny 23 wejdziecie za darmo. Najbliższy piątek w klubie X-Demon to wyjątkowy gość, autor takich hitów jak Magic Symphony, DJ Is Your Second Name czy Never Go Away. Te radiowe hity znacie także z anteny RMF Max, a w piątek usłyszycie je na żywo w X-Demonie, bo gościem specjalnym będzie Sibul.

0: bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram oraz polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
4: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
5: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
6: Świeci się check engine, ABS, airbag i jeszcze trzy kontrolki, których nawet nie znasz. To nie choinka. To znak, że czas zadzwonić do legalnej stacji demontażu Capral Car.
7: 515 111 111.
6: Odbieramy auto za darmo i płacimy gotówką. Capral Car. 515 111 111. 515 111 111.
8: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
9: Poznań, płatność zakończona.
10: Kraków, ruszamy dalej.
11: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
12: I po reklamie.
13: Czas na flash i najważniejsze informacje lokalne w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb. Ponownie zapraszam. Dni są coraz krótsze i szybciej robi się ciemno i to najwyższy czas, by zadbać o swoje bezpieczeństwo. Jak? Nosząc odblaski. Zachęcają do tego policjanci.
14: Po zmroku, w deszczu czy podczas mgły niechroniony uczestnik ruchu bez elementów odblaskowych jest dla kierowców niemal niewidoczny. Noszenie odpowiedniego odblasku jest kluczowe dla bezpieczeństwa naszego oraz naszych bliskich. Pieszego, który jest całkowicie ubrany na ciemno, kierowca dostrzega w odległości zaledwie 20-30 metrów. Przy prędkości 50 km na godzinę dla kierowcy to ułamek sekund. Za mało na bezpieczne wyhamowanie. Jeden mały element odblaskowy wydłuża ten dystans do ponad 130 metrów, dając kierującemu cenny czas na reakcję, co często ratuje ludzkie życie.
13: Mówił Michał Wiśniowski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. W zeszłym roku od października do końca grudnia doszło do 64 wypadków z udziałem pieszych i 34 z udziałem rowerzystów. Najczęściej do zdarzeń dochodziło w godzinach od 14 do 22.
15: To jest RMF Max Poznań.
13: We fleszu RMF Max mamy dobrą wiadomość dla pasażerów komunikacji miejskiej. Tramwaje linii 1, 3 i 97 wróciły na swoje stałe trasy w rejonie poznańskich Rataj. To koniec utrudnień związanych z awarią kanalizacji przy skrzyżowaniu ulic Kurlandzkiej i Żegrze. Na trasę wróciła także nocna linia 201. Dzieciństwo bez przemocy to kampania, która ruszyła w Wielkopolsce. O tym mówimy Wam we fleszach RMF Max. W naszym regionie Obecnie kampania odbywa się już po raz trzeci.
10: Pokazujemy, że wspólnie z wieloma instytucjami powinniśmy działać na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. Jako dorośli jesteśmy tymi, którzy są odpowiedzialni za dobrostan dzieci i powinniśmy reagować, by przede wszystkim uważni na różne objawy tej przemocy, nie tylko tej przemocy fizycznej, bo jak pokazują badania, na co trzecie dziecko jest nadal bite, ale też na tej przemocy psychicznej, która jest coraz bardziej też widoczna. Tylko ta przemoc jest w naszym codziennym życiu, w szkołach, w przedszkolach.
13: Mówiła wicewojewoda wielkopolska Karolina Fabisie-Szulc. Kampania potrwa do 19 listopada, Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. Tego dnia wiele budynków w całej Polsce zostanie podświetlonych na czerwono. I na koniec tego flesza Jerzy Cjada wychodzi poza Poznań. Powstał nowy szlak literacki inspirowany książkami Małgorzaty Musierowicz. Trasa obejmuje 32 miejsca, m.in. w Pobiedziskach, Kostrzynie, Środzie Wielkopolskiej, Puszczykowie i Dziekanowicach. Szlak można zwiedzać z papierową mapą lub korzystając ze strony internetowej z fotografiami, cytatami i nagraniami audio autorki. To połączenie literatury, turystyki i odkrywania Wielkopolski. I to wszystko we fleszu RMF Max. To był poznański flesz w pigułce.
15: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
13: Noc w Poznaniu zapowiada się pogodna, a na termometrach jeszcze nie najgorzej. Zobaczymy 9 stopni. Jutro rano przywita nas słońce, miejscami w towarzystwie chmur, ale padać nie będzie. Na niebie możemy spodziewać się zachmurzenia zmiennego, małego, umiarkowanego i dużego, a na termometrach maksymalnie 21 stopni, ale może mocniej wiać. Ciśnienie będzie niskie. W piątek ochłodzenie, na termometrach do 13 stopni, a na niebie sporo chmur i niewiele przejaśnień.
16: Dobry wieczór, witajcie po 19. Pozdrawiam wszystkich w wannie. No, jest dzisiaj dzień wanny, różne mamy dziwne święta na świecie. W wannie RMF Max też słucha się doskonale. Teraz numer, przy którym chyba szybko wyskoczycie z tej wanny. Marlon Hofstadt, niedawno najlepszy na liście Hot Bands, właśnie w tym hicie I Like.

Disco klasyk w remiksie, no i jeszcze Mata, nasz Mata, Ring My Bell. Mata w klimatach disco? Chyba się sprawdził. Teraz kolejna mega nowość tej jesieni i taka w sumie to mega grupa, bo mamy tutaj wielu wykonawców. Jest Kariel, jest Paco Omorozo, jest gwiazda Pink Panthers, jest mistrz klubowych bitów Freddy Gen, a wszystko na podstawie i na podkładzie house'owego klasyka muzyki French House, francuskiego house'u. Zrobił to kiedyś Etienne the Crazy, taki kawałek Am I Wrong. No i ten numer wraca. A nowy tytuł to Sexy Magic.

Robo Jason Derulo i ekipa Michik of RMF Max, no ale nie wszyscy mają już relaksik, niektórzy jeszcze o tej porze na robocie, jeszcze trzeba gdzieś może dojechać, jeszcze posprzątać, a jeszcze przecież kosmetyczki pracują i u fryzjera niejednego słychać RMF Max, fajnie, że jesteście z nami. No to dla każdego fryzjera, pani fryzjerki i barbera, za chwilę Britney, wróci także Calvin Harris i Armin Van Buuren, będzie klubowo.

Welcome to Saint-Tropez, DJ Antoine. No tam w tym Saint-Tropez o tej porze mają trochę więcej słońca. O tej porze roku oczywiście, niekoniecznie wieczorowo. No i mają generalnie cieplej. A u nas? No chyba przez ostatnie dni to nie mogliśmy narzekać, ale chciałbym tylko przypomnieć, jak to kiedyś było. Bo mam kalendarz, słuchajcie. Taki, wiecie, oldschoolowy. Jedna strona na każdy dzień. I jak dzisiaj oderwałem kartkę, to było takie przysłowie na 7 października, że kiedy październik śnieżny i chłodny, to styczeń zwykle bywa łagodny. No i trzeba sobie przypomnieć, że tak, tak to kiedyś było. Czasami w październiku, kiedyś, dawno temu, spadło trochę śniegu. Na razie nam to nie grozi. Teraz kolejny jesienny hicior, tym razem od Margaret w RMF Max. Tak śpiewa Prima Ballerina.

0: Ten numer też zabrałbym na siłownię, żeby jeszcze więcej wycisnąć z siebie. Self-Aware wersja Tempe City. No i wiadomo, muzyka może sprawić, że trening wyda się łatwiejszy. Sprawdzone, odpowiednio dobrane, także szybsze numery pomagają utrzymać tempo i odwracają uwagę od zmęczenia. No to rozpędzimy się za chwilę też na siłkę. Fastboy, nasza nowość w RMF Max. Music Sounds, sprawdzimy też, co w pogodzie. RMF Max.
1: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
5: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
6: Kochanie, słyszałeś to?
7: Spokojnie, to pewnie tylko duch.
6: Duch?
7: To Halloween w Zamku Książ.
8: Miało być trochę strasznie.
6: Trochę? Tam różne wnętrza, ciemne korytarze i te odgłosy.
8: Mówiłaś, że lubisz dreszczyk emocji.
6: Tak, ale przy filmie, pod kocem, w domu.
8: Wracamy?
6: Teraz? Nie ma mowy. Idziesz pierwszy.
9: Halloween w Zamku Książ wspiera Tauron Polska Energia. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzech.pl i przekonaj się, kto pierwszy krzyknie.
10: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
11: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
12: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
13: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze, Rockwool.
12: Z PSB zawsze się da.
14: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
15: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
16: I po reklamie.
17: Asia,
18: Ania,
17: Martyna.
19: Hi, I'm Ariana Grande.
20: Hi everybody, it's ATB here.
21: Tu Piotr Ambroży. Razem jesteśmy RMF Max.
4: Poznań 93 i 5 FM.
22: Noc w Poznaniu zapowiada się pogodna, a na termometrach jeszcze nie najgorzej. Zobaczymy 9 stopni. Jutro rano przywita nas słońce, miejscami w towarzystwie chmur, ale padać nie będzie. Na niebie możemy spodziewać się zachmurzenia zmiennego, małego, umiarkowanego i dużego, a na termometrach maksymalnie 21 stopni, ale może mocniej wiać. Ciśnienie będzie niskie. W piątek ochłodzenie na termometrach do 13 stopni, a na niebie sporo chmur i niewiele przejaśnień.
23: RMF Max.
4: RMF Max Poznań.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

0: Silva Pumpa w tej wersji, w tym remiksie wypada dzisiaj z listy Benz, jego On Tonight, ale spoko, spoko. W poczekalni jest na przykład Joel Corey, wróci także projekt Adriatic, no i będzie coś dobrego od remiksera Davida Getty, ponownie DJ-a numer jeden na świecie. Od wczoraj, po raz szósty zresztą. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto być, gdzie warto wyjść.
1: W środę też można w Poznaniu potańczyć. Oto kilka propozycji. Witajcie, tu Fiołas w RMF Max Poznań. Klub Czekolada dzisiaj od godziny 22 zaprasza na drugą edycję imprezy dla studentów medycyny, choć nie trzeba studiować medycyny, żeby na tę imprezę móc wejść. White Coat Med Party. Tak ten wieczór się nazywa. Biały fartuch upoważni was do wejścia za darmo do godziny 23, a w głośnikach mocno parkietowe bęgery i dużo klubowego dobrego grania. Czwartek to klub Dwa Progi. Tutaj o godzinie 19 koncertuje zespół Metro, który wraca na trasę z energetycznym, gitarowym, poprokowym graniem. W klubie Szum czwartek to impreza bez filozofii, klasyczny imprezowy format, lokalni DJ-e i studencki klimat. Sherryland to piątkowy wieczór w klubie Pacza Poznań z rezydentami. W klubie Czekolada w piątek pobawicie się do hitów lat 90. i 2000, a w piątek i sobotę, po raz ostatni w tym sezonie, będzie okazja bawić się na nocnym targu.
2: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
3: Zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20/80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.
4: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: dniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
6: Jungle Night powraca do outletu Faktory Poznań. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Puma, Adidas, Yes, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Poznań.
7: I po reklamie.
0: Poznaj 93 i 5 FM.
8: Hej, cześć, fajnie, że jesteście wieczorowo z RMF Max. Przemek Grybowski, witam was po 20 w środę. Cokolwiek robicie, gdziekolwiek jesteście, odliczamy hiciory, sprawdzamy dziesiątkę. Będą nowości, będą premiery za kilka minut. Świeży bit, jaki przenosi Joel Corey. Będzie też DJ Iben. A zestawienie dzisiaj otwiera Liwka. Poza tobą nic.

na skakankę, albo na przykład do szybszej jazdy na rowerze. Ten kawałek też nadaje się idealnie. Kto jeszcze nie zakończył sezonu, no to jeszcze chyba nie jest pogoda na koniec, jeszcze będzie można pośmigać. Joel Curry, jego mega taneczna nowość w RMF Max, Don't Go Breaking My Heart. Kto też dodał do ulubionych? No i super. Jeżeli kochacie klubowe bity, to za kilka minut nowości od projektu Adriatic, a na 9 kolejna nowość ostatnich dni, DJ Iben i jego All of My Love.

MJ Deli Company, jego startup. To dzisiaj ósemka w zestawieniu listy Hobbens. Kto głosuje na Deli Supreme? Zapraszam. Teraz coś świeżego z poczekalni. Klubowe bity ze Szwajcarii. Wiecie, tam nie tylko jodłują, ale mają też bardzo fajne kluby. Mają nawet paradę, uliczną paradę, czyli Street Parade. No i teraz szwajcarska klubowa duma, czyli projekt Adriatic w nowości Palm of Your Hand.

0: Robin Schulze to tak zawsze incognito, ciemne okulary, jakby cały czas słońce świeciło mu w twarz. No ale uwielbia słoneczne bity i uwielbia plaże. Numer, który nadaje się także na plażę na pewno i do klubu i na festiwale. Take It Slow, klubowy klasyk, wrócił w remiksie i zajmuje dzisiaj miejsce 7 listy Hot Bands. Za chwilę na 6 Axwell, też obecny w zestawieniu, w setce najbardziej popularnych DJ-ów świata, DJ Mac. Od wczoraj znamy nowe zestawienie Axwell, za chwilę 6, ale może być przecież najlepszy. RMF Max.
1: RMF Max. Reklama.
2: Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
6: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
10: To kim chciałbyś zostać w przyszłości, Jasiu?
11: Chciałbym być budowniczym. Umiem ładnie budować.
10: To ciężka praca, Jasiu.
11: Wcale nie taka ciężka. Wystarczy kupić narzędzia Stanley. To najlepszy sprzęt na budowie. Proszę sprawdzić na domitech.pl.
10: A ty kim chciałbyś zostać? Na domitech.pl znajdziesz narzędzia dla chłopców małych i dużych. Zapraszamy po elektronarzędzia w najlepszych cenach. Sprawdź na domitech.pl.
12: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
13: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
14: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
15: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestune Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestune B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestune Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
16: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
17: Trenuj w CityFit. Wybierz karnet na 6 miesięcy. Pierwsze 2 miesiące masz 50% taniej. Już od 64 zł i 98 groszy miesięcznie. Sprawdź na cityfit.pl.
18: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego.

0: kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
4: Hity na Maxa.
3: Poznań 93 i 5 FM.

Juan Luis Londonio Arias. Tak naprawdę ma na imię Maluma i Shakira, nasza nowość Aqua. A skąd ten pseudonim Maluma? Powstał z pierwszych sylab imion jego mamy Marley, taty Luisa i siostry Manueli. Czyli tak rodzinnie. No fajnie, fajnie, zagadka rozwiązana. Może jutro już w zestawieniu. Alan Walker ma tutaj swoje miejsce. Śpiewa Ava Max. To może być powrót na miejsce pierwsze już jutro. Fate, miejsce piąte.

Czy znacie może jakieś śpiewające gwiazdy ze Słowacji? No to już znacie. Adela to śpiewająca baletnica, która czeka na wasze głosy w tym tygodniu dla numeru Ain't in LA. I być może już jutro będzie dla niej wolne miejsce w zestawieniu. Sprawdzamy, komentujemy, głosujemy, odliczamy rmfmax.pl i otwieramy pierwszą trójkę. Tutaj mega energetyk, mega od przyjaciół z Niemiec, z Tukoles. Na trzecim Primadonna. RMF Max. Three. Numer

Becky Hill świetnie śpiewa solo, ale także dla DJ-ów, tak więc Sony Fodera też się skusił. Polecam wam ich nowość tego tygodnia w RMF Max. Say Something wraca w poczekalni listy Hot Bands i być może już jutro, w czwartek, to będzie nasza nowość w zestawieniu. Na to liczę. Na miejscu trzecim w środę Two Colors w nowości Primadonna. Na drugim Tame Impala, coraz wyżej Luza. A kto jest najlepszy? No nie inaczej, najlepsza, ukochana jedynka ponownie dla niej. Zalia, Tylko Kochaj Mnie. One. One. One. One. One.

0: pięknie, ale słodko Zalia. Jedynka listych obęd. Zostańcie z RMF Max. Wracam z hicierami, z nowościami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Jeśli macie syndrom niespokojnych stóp, to znaczy, że wasze nogi domagają się tańca. Ja mam kilka propozycji. O tym teraz w RMF Max Poznań. Tu Fiołas, witajcie. Dzisiaj sezon imprezowy rozpoczynają studenci medycyny w klubie Czekolada. Od godziny 22 mocno klubowe bęgery. Do 23 można w białym fartuchu wejść za darmo, a wieczór nazywa się White Coat Med Party. Najmocniejsze propozycje kolejnego weekendu to choćby piątkowy wieczór w klubie X-Demon. Tutaj gościem specjalnym będzie Sibul. Jego hity takie jak Never Go Away czy DJ Is Your Second Name znacie doskonale z anteny RMF Max. Chris Avantgarde wystąpi w Tamie. To jedno z najmocniejszych nazwisk tego weekendu. Porusza się między melodic techno, trance'em i filmową elektroniką, budując swoje sety na dużej energii i mocnym napięciu. Sobota to choćby występ legendarnej Inny. Inny także znacie z anteny RMF Max. Wystąpi w sobotę po 20:30 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
2: Reklama. Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
6: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
7: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
9: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
10: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
11: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
10: Z PSB zawsze się da.
12: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
13: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
12: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
13: Ach, ci panowie z Media Expert.
12: Prawda?
14: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Nie daj się wyprzedzić. Wsiądź do Forging T5, zanim zrobią to inni. Teraz T5 może być twój za 99 900 zł brutto. Muskularna sylwetka przyciąga spojrzenia, a bogate wyposażenie zapewni komfort każdej podróży. Skorzystaj z wakacyjnej wyprzedaży. Pamiętaj, liczba SUV-ów Forging T5 w specjalnej cenie 99 900 zł jest ograniczona.
16: Zapraszamy do dealera. Matsuoka Poznań Baranowo, ulica Rolna 23.
17: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
18: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
17: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
18: Ascorvita Max?
17: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
19: Zdrowi.
20: I po reklamie.

Something Just Like This, ale w remiksie Chainsmokers dla ekipy Coldplay przed chwilą w RMF Max. Chainsmokers przez lata pojawiali się bardzo wysoko w zestawieniu najbardziej popularnych DJ-ów świata, no i od wczoraj znamy nową setkę, nową dziesiątkę. Teraz gościu, który spadł o dwie pozycje, ale wciąż jest w top 10, miejsce ósme wśród tych najbardziej popularnych na świecie. Timmy Trumpet. I tak się składa, że mam dla was jego nowość z Ale Farben, Chase the Feeling.

0: Opel Light od Taylor Swift brzmi jeszcze lepiej wieczorowo, a jeszcze lepiej na dobrym sprzęcie. Dobry wzmacniacz, świetne głośniki. Milion to chyba wystarczy na największe głośniki. Przypominam, że milion jest do wygrania w RMF Max w naszej nowej jesiennej zabawie i jutro też będzie można się zbliżyć do tej nagrody. Szczegóły na rmfmax.pl. A u mnie za chwilę Kygo, Take Me Back. No i wrócimy też do pierwszej dziesiątki najważniejszych, najbardziej popularnych przynajmniej DJ-ów świata.
1: Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.

Tak zaczynała się jej muzyczna historia i kariera także w Polsce. Hot to Ina. A ja wracam do pierwszej dziesiątki najbardziej popularnych DJ-ów świata. Od wczoraj znamy tych najlepszych. Wszystko ogłoszono na Ibizie. No to jak się przedstawia ta nowa dziesiątka? Może zacznę od miejsca 11. Tutaj w górę o 5 pozycji Calvin Harris. Jednak na 10. Vintage Culture, 9. Fisher, 8. Timmy Trumpet, 7. Armin Van Buren, 6. Charlotte DeVite, na 5. Dimitri Vegas i Like Mike, na 4. Alok, 3. Anima, 2. tutaj bez zmian Martin Garrix i miejsce pierwsze wciąż bez zmian, najlepszy, najbardziej popularny, lubiany na świecie, najwięcej głosów w tym roku zdobywa od fanów tak naprawdę muzyki tanecznej ponownie David Guetta, nie inaczej. A ja gram wam gościa z miejsca 7. Popularny, kochany w Polsce Armin Van Buren i jego This Is What It Feels Like w RMF Max.

0: Niedawno jedynka na liście Hot Bands i może tam wrócić Marlon Hofstadt i jego I Like, a ja mam dla was wiadomość na czwartek i też newsa dla tych, którzy chcieliby zrzucić trochę kalorii, a nie mogą. Może dlatego, że się nie wysypiacie, bo niewyspani ludzie, potwierdzono, częściej sięgają po kaloryczne jedzenie. Brak snu wpływa na hormony odpowiedzialne za nasz głód. Tak więc po krótkiej nocy łatwiej skusić się na przykład na fast fooda, jakiegoś kebabika, frytki albo słodycze, a później trzeba to spalić. A to już czas, żeby myśleć o tym, żeby powoli robić formę na lato 2-7. No i Pitbull i T-Pain też polecam na siłownię, jakby co. Hey baby, drop it to the floor.
1: Reklama.
2: Marta Dam-Świerkocka, członkini zarządu PFR Portal PPK.
3: Czym są pracownicze plany kapitałowe? Kto może w nich uczestniczyć?
2: To program oszczędzania długoterminowego w miejscu pracy. W programie bierze udział pracownik, pracodawca i państwo. W pracowniczych planach kapitałowych może uczestniczyć każdy między 18 a 70 rokiem życia, od którego umowy są odprowadzane obowiązkowe składki emerytalne i rentowe.
3: A jak wygląda schemat wpłat do PPK?
2: Standardowa wpłata pracownika to 2% wynagrodzenia. Standardowa wpłata pracodawcy to 1,5% wynagrodzenia pracownika. Dodatkowo po 3 miesiącach państwo zasila rachunek PPK uczestnika wpłatą powitalną 250 zł i co roku 240 zł dopłaty rocznej.
3: No to kiedy można skorzystać ze zgromadzonych środków?
2: Program daje największe zachęty po ukończeniu 60 roku życia. I jest to wiek wspólny dla mężczyzn i kobiet. Jeżeli po 60 roku życia zdecydujemy się na wypłatę 25% jednorazowo, a resztę w co najmniej 120 ratach przez 10 lat, wówczas otrzymamy wszystko bez tak zwanego podatku Belki. Możemy też wszystko rozłożyć na 120 rat i wówczas też nie zapłacimy podatku Belki. Jeżeli wypłacimy jednorazowo te środki po 60 roku życia, niestety ten podatek nam się pojawi. Można także skorzystać ze środków innych sytuacjach, do 25% wszystkich środków w przypadku zachorowania własnego małżonka lub dziecka, ze 100% środków w przypadku wkładu własnego przy kredycie hipotecznym. I opcja, której absolutnie nie polecam, to tak zwany zwrot, czyli wypłata na dowolny cel przed 60 rokiem życia. Czyli otrzymamy swoje wpłaty, 70% wpłat pracodawcy i zyski kapitałowe wypracowane przez instytucje pomniejszone o podatek Belki.
3: A czym jest autozapis, no i kiedy się odbędzie?
2: Autozapis obowiązuje każdego nowego pracownika do 55 roku życia. To znaczy, zmieniając pracę, taki pracownik nie musi robić dokładnie nic, żeby pracodawca zapisał go do PPK. Ale raz na 4 lata odbywa się tak zwany ponowny autozapis. Z końcem lutego, a dokładniej 28 lutego, stracą ważność wszystkie deklaracje rezygnacji, które zostały złożone przez pracowników. Jeżeli pracownik nie złoży ponownie rezygnacji, automatycznie zostanie zapisany do programu pod warunkiem, że nie ukończył 55 roku życia.
3: W takim razie powiedzmy, gdzie szukać informacji o PPK?
2: Wszystkie informacje o programie są na stronie, oficjalnej stronie programu mojeppk.pl. Zachęcam też do korzystania z naszej platformy onboardingowej start.mojeppk.pl, gdzie w ciągu 15 minut mogą państwo poznać wszystkie zasady programu. Polecam, bo wiedza finansowa jest zawsze ważna.
1: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
1: Hity na maksa.
4: Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
5: Mr. Worldwide, T-Pain, el que no bebe con C.

0: to jej tu nie było w RMF Max. Cleo wieczorowo. Po 22 też nie zabraknie świetnej muzyki na wieczór w środę, na noc ze środy na czwartek. I oczywiście o poranku też budzimy was najlepiej, a ja wracam do was jutro czwartkowo o 18. Przemek Grabowski. Zapraszam do RMF Max, gdziekolwiek będziecie od 20 jutro. Nowe wydanie listy Hop Benz. Wrócę z nowościami. Do usłyszenia, cześć.
1: Reklama.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: Ci panowie z Media Expert.
6: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
8: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowi.
9: I po reklamie.

słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: mama.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
0: Ci panowie
1: z Media Expert. Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
2: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
3: I po reklamie.
4: Monika?

0: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
0: Co? No, ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
3: I po reklamie.

RMF Max. RMF Max Poznań.

Już nie wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.